Sława Jezusu Chrystu! W ostatnim dniu czerwca witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Katarzyna Kiczko. Przed chwilą wybiła godzina 16. Rozpoczynamy więc nasze kolejne popołudniowe spotkanie na antenie Radio Ortodoksja. Wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami, a także słuchających nas za pośrednictwem strony ortodoksja.pl serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia tego popołudnia. W dzisiejszym programie przygotowaliśmy m.in. drugą część audycji Święty Paweł, którą poprowadzi ojciec Mariusz Synek. O godzinie 17 nadamy wiadomości, po których wysłuchamy żywotów świętych czytanych z synaksarionu. Około godziny 17.30 zaprosimy Państwa do wysłuchania fragmentu książki. A o 18.00 wspólnie pomodlimy się przy akafiście do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Po godzinie 19.10 wysłuchamy jeszcze wykładu pod tytułem Starzec Arseniusz Papaciok i kształtowanie się jego życia duchowego. Wybrane przykłady doświadczeń z komunistycznych więzień. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończą oczywiście modlitwy wieczorne o godzinie 20.40. Szczegółową ramówkę na dziś oraz na kolejne dni wraz z godzinami emisji wszystkich audycji znajdą Państwo na stronie ortodoksja.pl. Znajdują się tam również archiwalne programy i audycje, do których mogą Państwo wrócić w dogodnym dla siebie czasie. Życzymy dobrego i spokojnego popołudnia. Zapraszamy do pozostania z Radiem Ortodoksja.

0: Kalendarium.
1: Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Zajrzyjmy teraz do kalendarza cerkiewnego. Dziś mamy wtorek, 30 czerwca. Dzisiejszy dzień jest dniem postnym. Trwa piąty tydzień po pięćdziesiątnicy. A jednocześnie nadal jesteśmy w poście apostolskim, przygotowujący nas duchowo do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Dziś cerkiew wspomina świętych męczenników, którzy pozostali wierni Chrystusowi. Świętego Manuela Persa z IV wieku, jednego z trzech braci, który jako poseł perskiego króla odważnie wyznawał wiarę w Chrystusa i poniósł śmierć męczeńską, dając świadectwo niezłomnej wiary. Następnie święty Sebeliusz Pers z IV wieku, brat świętego Manuela, który wraz z braćmi nie wyrzekł się Chrystusa. Wspominamy dziś także świętego Izraela Persa, najmłodszego z trzech świętych braci. Wspominamy również świętego Abercjusza z XX wieku, kapłana i nowego męczennika. Dzisiejsze czytania liturgiczne przypominają nam o potrzebie wytrwałości w wierze. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Drodzy Państwo, w związku z wysokimi, utrzymującymi się temperaturami przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Upały mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, małych dzieci oraz osób przewlekle chorych. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach od 11 do 17, a także o noszeniu lekkiej, przewiewnej odzieży i nakrycia głowy. Jeśli to możliwe, warto przebywać w chłodnych i zacienionych miejscach. Zwróćmy również uwagę na naszych bliskich i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze i samotne. Czasem krótki telefon, wizyta czy pomoc w codziennych sprawach mogą mieć ogromne znaczenie. Dbajmy o siebie nawzajem.

Kochani słuchacze, zgodnie ze wskazówkami liturgicznymi wysłuchamy dzisiaj listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, wersety od 9 do 18 oraz Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 14 do 16 oraz wersety od 22 do 30. W liście do Rzymian święty apostoł Paweł przypomina, że Chrystus umarł i zmartwychwstał,

0: wobec Ewangelii, mówiąc: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć dziś na nabożeństwie, a także dla tych, którzy słyszeli może w świątyni dzisiejszego apostoła Ewangelię, przypomnijmy jeszcze raz fragmenty tych czytań. Kazanie wygłosi ojciec Jan Kojło.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, po to Chrystus umarł, zmartwychwstał i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żyjącymi panował. A ty czemu osądzasz brata swego? A ty czemu poniżasz brata swego? Bo wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. Albowiem napisano: ja żyję, mówi Pan, dlatego przede mną zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. Każdy z nas zda więc o sobie sprawę przed Bogiem. Nie osądzajmy zatem już więcej jedni drugich, ale raczej uważajcie, by nie dać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i pewien jestem w Chrystusie Jezusie, że nie ma nic nieczystego samego w sobie. Jedynie dlatego, kto uważa, że coś jest nieczyste, staje się to nieczystym. A jeśli z powodu pokarmu brat twój smuci się, to nie postępujesz już zgodnie z miłością. Nie narażaj na zgubę pokarmem swoim tego, za którego umarł Chrystus. Nie dajcie tedy bluźnić przeciwko waszemu dobru, albowiem Królestwo Boga nie jest jedzeniem i piciem, lecz sprawiedliwością i pokojem i radością w Duchu Świętym. Kto bowiem tak służy Chrystusowi, podoba się Bogu i pożyteczny jest ludziom.

W owym czasie zwołali faryzeusze naradę przeciwko Jezusowi, jakby go zgubić. Jezus zaś, wiedząc to, oddalił się stamtąd. I szły za nim wielkie tłumy i uzdrowił wszystkich. Wówczas przyprowadzono do niego opętanego, który był niewidomy i niemy. I uzdrowił go tak, że ślepy i niemy mówił i widział. I zdumiały się tłumy i mówiły: czyż ten nie jest Chrystusem, synem Dawida? Usłyszawszy to, faryzeusze rzekli: ten wypędza demony nie inaczej jak tylko mocą Belzebuba, władcy demonów. Znając zaś myśli ich, Jezus rzekł im: każde królestwo, które się podzieli, pustoszeje, i żadne miasto lub dom, które się podzielą, nie ostoją się. I jeśli szatan szatana wypędza, to się w sobie podzielił. Jak więc ostoi się królestwo jego? Jeśli ja mocą Belzebuba wypędzam demony, to czyją mocą wypędzają je synowie wasi? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeśli ja zaś mocą Ducha Bożego wypędzam demony, to już dosięgło was Królestwo Boże. Albo też, jak może ktoś wejść do domu mocarza i zrabować jego rzeczy, jeśli przedtem nie zwiąże mocarza? Dopiero wówczas obrabuje jego dom. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera ze mną,

0: Drodzy radiosłuchacze, za chwilę wysłuchamy kazania wygłoszonego przez ojca Jana Kojło, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. Ojciec Jan przez wiele lat był związany z Radiem Ortodoksja. W latach 2001-2026 pełnił funkcję dyrektora naszej rozgłośni, przyczyniając się do jej rozwoju, poszerzania zasięgu oraz stopniowego wydłużania czasu emisji programu. Zapraszamy do uważnego wysłuchania słów ojca Jana Kojło.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy chyba najpoważniejsze ze wszystkich zarzutów, jakie faryzeusze stawiają Chrystusowi. Często zarzucając Chrystusowi łamanie szabatu, łamanie przykazań Bożych, mówią mu o tym, że nie szanuje tych świętych ustanowień, bo chociażby w dzień odpocznienia, w dzień sobotni uzdrawia ludzi, przynosi im ukojenie dusz i ciał. Ale w dzisiejszym fragmencie Ewangelii kaliber tych zarzutów zwiększa się znacząco, bowiem nie tylko zarzucane mu jest łamanie Bożych przykazań, ale zarzuca mu się wręcz współpracę z szatanem. Jak bardzo absurdalnie by nie brzmiał ów zarzut, w ustach faryzeuszy brzmi on bardzo poważnie. Na czym opierają ów swój zarzut? Ano na tym, iż uważają, że owe działanie może pochodzić nie tylko od Boga, ale także od mającego wielką siłę szatana. Przecież szatan może sam sprawiać to, że za jego namową inny szatan będzie chociażby opuszczał człowieka. I ludzie będą widzieli to jako uzdrowienie z niemocy opętania. A zatem będą wychwalać Boga, będą wychwalać tego, który prowadzi ludzi w ich mniemaniu nie ku zbawieniu, ale ku potępieniu, ku zupełnemu omamieniu fałszywą nauką. I dlatego faryzeusze, widząc cuda Chrystusowe, mówią mu wprost, że dzieje się tak, jego moc pochodzi nie od Boga, ale od Belzebuba, księcia szatanów. I Jezus Chrystus, odpowiadając na ów zarzut, nie używa żadnej retoryki. To może zdziwić uważnych czytelników Pisma Świętego, że nie odpiera tego zarzutu jako wszechmogący, ale odpiera go równie prozaicznymi stwierdzeniami. Jezus Chrystus stara się dostosować poziom swojej wypowiedzi i poziom swoich argumentów do tego, z kim rozmawia, tak, by móc być zrozumianym. I dlatego nie używa jakichś wielkich sformułowań i stwierdzeń, ale przyrównuje tą sytuację do sytuacji, jakie spotykamy tutaj na ziemi. I dlatego mówi, wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie nie ostoi się. To jest bardzo trafne stwierdzenie. Proszę zauważyć, drodzy bracia i siostry, jeśli spojrzymy na historię ludzkości, historię państw, nawet historię naszego kraju, największe trudności, największe kataklizmy spotykają ludzkość wtedy, kiedy są ludzie ze sobą w niezgodzie. Ot chociażby w momencie, kiedy wybucha wojna domowa, zwykle takie państwo doprowadzane jest do upadku i ruiny. I to najczęściej ze strony zupełnie obcego najeźdźcy, który wykorzystując słabość i wewnętrzne walki, o wiele łatwiej może takie państwo podbić i zniszczyć. Dlatego też Chrystus ukazuje absurdalność takiego zarzutu. Gdyby bowiem Chrystus wyganiał faktycznie demony mocą demońską, mocą ducha nieczystego, to w żaden sposób nie mogłoby to prowadzić do sukcesu, albowiem działałby przeciwko samemu sobie. Jakże może w ten sposób osiągnąć sukces polegający na tym, że ludzie uwierzą mu i pójdą za nim? I dlatego Chrystus mówił, że te zarzuty są zupełnie absurdalne. I takie stwierdzenia ze strony faryzeuszy mają jedynie na celu odciągnięcie ludzi, którzy mają dobre zamiary, są dobrze do Chrystusa ustosunkowani, ma im takie argumentowanie zagrodzić drogę do Królestwa Niebieskiego. I dlatego Chrystus mówi: jeśli ja Duchem Bożym wyrzucam czarty, przyszło do was Królestwo Boże. To słowa, które mają zmusić do myślenia faryzeuszy i wszystkich tych, którzy nie wierzą w boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa. O nim samym niech świadczą nie tylko słowa, ale czyny. Czyny, które ukazują go jako wszechmogącego Boga, jako tego, który jest Panem i Stworzycielem nieba i ziemi. Gdyby Chrystus chciał być potężniejszy w tym znaczeniu, że jako słabszy, jako przedstawiciel świata upadłego przychodził i ukazywał się jak Bóg, gdyby to była prawda, to czyż Bóg nie zareagowałby na to, że ktoś pustoszy jego dom? Takiego argumentu również używa Chrystus. Jak może kto wejść do domu mocarza i sprzęt jego zagrabić? Jeśli by pierwiej nie związał mocarza i dopiero wtedy dom jego ograbi. Czyżby władca ciemności, szatan, był w stanie obezwładnić Boga? Zarzuty jak bardzo absurdalne, tak bardzo nierealne wydają się być w obliczu argumentacji przedstawionej przez Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę na to, że Chrystus nie używa tutaj żadnych wyszukanych słów, ale słowami dostępnymi i zrozumiałymi dla wszystkich ukazuje, że jego moc jest mocą Bożą i przyszedł on po to, by pokazać człowiekowi, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Kto nie jest z Bogiem, ten jest przeciwko niemu. Tymi słowami kończy Chrystus dzisiejszy fragment Ewangelii. I te słowa niech będą ostrzeżeniem dla każdego z nas, w każdym naszym działaniu. Pamiętajmy, że jeśli nie jesteśmy z Bogiem, to tak naprawdę kierujemy się przeciwko Niemu. Nie można być gdzieś pomiędzy. Nie można być chłodnym, letnim. Można być albo gorącym, albo zimnym. Albo kochać Boga, albo być przeciwko Niemu. My sami musimy dokonać owego wyboru. Bóg nas do niego nie zmusi. Nie zmusi nas do tego, byśmy Boga pokochali, ale może ukazywać się nam jako ten, który jest godny naszej miłości, jako ten, który swoją miłością na naszą miłość zawsze odpowiada. Ukazuje się nam jako Ojciec, dbający i troszczący się o zbawienie każdego człowieka. Każdego człowieka, a zatem także każdego z nas. I mnie, i ciebie, drogi bracie i siostro. Bóg chce widzieć w swoim królestwie, w królestwie niebieskim. Ale zależy to od nas, czy na Jego miłość odpowiemy własną miłością. Miłością wprowadzającą nas do życia wiecznego. Amin.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Wysłuchaliśmy kazania ojca Jana Kojło, wieloletniego dyrektora Radio Ortodoksja, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. A teraz zapraszamy Państwa do pozostania z Radiem Ortodoksja, które już niedługo będzie świętować 25-lecie istnienia.

0: trwa post apostolski. Czas duchowego przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które obchodzimy 12 lipca. Jest to szczególna okazja, by na nowo odkryć życie, nauczanie i misyjną działalność jednego z największych apostołów Chrystusa. Za chwilę zapraszamy Państwa do wysłuchania drugiej części audycji Święty Paweł, przygotowanej przez ojca Mariusza Synaka, proboszcza parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Słupsku, autora licznych audycji i publikacji poświęconych historii, duchowości i życiu cerkwi. Zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w opowieść o apostole narodów, człowieku, którego spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem całkowicie odmieniło jego życie i uczyniło go jednym z najgorliwszych głosicieli Ewangelii.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Dzisiejsze spotkanie to ciąg dalszy poprzedniej audycji. Wówczas zajmowała nas sylwetka Szawła, zaciekłego prześladowcy młodej gminy chrześcijańskiej. Dziś, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, ciąg dalszy historii Szawła, a właściwie już Pawła, zwanego apostołem narodów. Znany nam już bliżej z poprzedniej audycji Szaweł to gorliwy, świetnie wykształcony faryzeusz, zawzięcie i bezlitośnie ścigający uczniów Jezusa z Nazaretu, ośmielających się, w mniemaniu Szawła, nazywać swego niedawno ukrzyżowanego nauczyciela Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjaszem. Wielka gorliwość naszego bohatera w kierowaniu prześladowaniami jerozolimskich chrześcijan znajduje uznanie w oczach przedniejszych kapłanów i Wysokiej Rady, którzy doceniając starania Szawła na jego prośbę rozszerzają inkwizytorskie pełnomocnictwa na środowisko synagogi w Damaszku. Czemu akurat tam? Przecież było to miasto odległe o 250 kilometrów. W ówczesnych warunkach oznaczało to niełatwą, tygodniową wędrówkę. Może dlatego, że w mieście było bardzo wielu Żydów, tym samym i judeochrześcijan również musiało być niemało. Miasto było ogromną żydowską kolonią. Niezwykle zastanawiające jest również to, że władza jerozolimskiej synagogi mogła sięgać aż do Damaszku. W czasie rządów Rzymian taka sytuacja była nie do pomyślenia. Damasceńczycy mogli co najwyżej uznać władzę religijną jerozolimskiego Sanhedrynu, ale prześladowania, zakuwanie w kajdany i odprowadzanie na sąd do Jerozolimy mieszkańców Damaszku nie mieściło się w granicach rzymskiego prawa i lokalnej jurysdykcji. Ale tu mamy do czynienia z ciekawym zbiegiem okoliczności. Otóż akurat w tym okresie w Damaszku nastąpiła zmiana władzy. W niewiadomy sposób przejęli ją od Rzymian Nabatejczycy, lud kupców i przewodników karawan. Historycy stwierdzili, iż w roku 34, to jest za panowania cesarza Tyberiusza, w Damaszku ustała emisja monet rzymskich. Wznowiono ją dopiero w roku 62 za Nerona. Miastem, ku któremu zdążał Szaweł na czele kierowanej przez siebie karnej ekspedycji, zarządzał więc już nie rzymski urzędnik, lecz poprzez swego namiestnika Nabatejczyk, król Aretas IV. Ten zaś podtrzymywał z Żydami dobre stosunki, wydał nawet za Heroda Antypasa jedną ze swych córek. Można więc przypuścić, że mogło istnieć ciche przyzwolenie Nabatejczyków na wyprawę Szawła. Jakby nie było, wszystko miało pójść gładko. Szaweł miał skutecznie oczyścić miasto z wyznawców młodej żydowskiej sekty, za którą w pierwszym wieku uważano chrześcijaństwo. Ale stało się inaczej. Namiestnik tego Aretasa, oczekujący Szawła, po jego przybyciu na prośbę Żydów obstawia wszystkie bramy, chcąc pochwycić człowieka, który nagle zmienił front. Do miasta przybywa nie jako wysłannik Sanhedrynu, lecz jako posłaniec Chrystusa. Dlaczego do Damaszku dociera już nie taki Szaweł, jakiego znamy z Jerozolimy? Co się wydarzyło podczas wędrówki ze świętego miasta? Oddajmy głos autorowi Dziejów Apostolskich. Gdy Szaweł zbliżał się już w swej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał nagle głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Wstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Jak wiemy z relacji Łukasza, ludzie towarzyszący Szawłowi doprowadzili go do Damaszku, do domu przy ulicy Prostej. A on sam, oni miały ślepy po dotarciu do miasta 3 dni, nic nie był w stanie zjeść ani pić. Pod Damaszkiem dokonuje się dramatyczny przewrót. W Szawle zmienia się cały wewnętrzny świat. Przyszły apostoł dostrzega i rozumie swą winę. Pojmuje niesłuszność gorliwości, niesprawiedliwość prześladowań i niewinność uwięzionych, męczonych, zapewne i kamienowanych z jego powodu chrześcijan. Ten, którego prześladował, zwraca się do niego w jego ojczystym języku, nazywa go po imieniu. A temu wszystkiemu towarzyszą niezwykłe okoliczności. O prawdziwości przemiany nie świadczy fakt, iż Szaweł nie został przez Chrystusa przekupiony obietnicą zaszczytów, pieniędzy, wygodnego i dostatniego życia. Wręcz przeciwnie. Jezus w objawieniu jednemu z damaskańskich chrześcijan, Ananiaszowi, wyraźnie mówi o Pawle: wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Ciekawym jest fakt, iż Jezus nie odkrywa Pawłowi swych planów bezpośrednio. Tarsyjczyk musi udać się do Damaszku, do tamtejszej wspólnoty, aby zostać przez nią uzdrowiony i zaakceptowany. Oni natomiast, jego niedoszłe ofiary, powinni zaufać Panu, przyjmując Pawła nie jak szpiega i prześladowcę, lecz jak brata. To chwila niezwykle trudna dla obu stron, ale strach przed Szawłem ustępuje miejsca zaufaniu i radości. Po spotkaniu ze wspomnianym Ananiaszem Paweł odzyskuje wzrok, zostaje ochrzczony. Ananiasz zaś zwraca się do niego ze słowami: Szawle, bracie, przypieczętowując braterstwo wiary. Po krótkim odpoczynku, nabraniu sił i zaznajomieniu się ze wspólnotą, Szaweł, jak przypuszcza spora część historyków, zaczyna głosić prawdę o Chrystusie. Według nich rozpoczął od synagog, których, sądząc po przekazach historycznych, musiało być w mieście kilka. Prawdopodobnie miał też wielu słuchaczy, ale z pewnością nie był dla nich osobą wiarygodną. Głosząc z wielkim przekonaniem, iż oczekiwany Mesjasz, Syn Boży, to skazany kilka lat wcześniej Jezus z Nazaretu, naraża się miejscowym radykałom, którzy odtąd, jak mówi pismo, szukają, by go zabić. Na ich prośbę namiestnik króla Nabatejczyków pragnie go pojmać. Apostoł zmuszony jest uciekać z miasta, w dość, nazwijmy go, nawet kaskaderski sposób. Namiestnik króla Retasa rozkazał pilnować miasto Damascyńczyków, chcąc mnie pojmać. Ale przez okno spuszczono mnie w koszu za mur i tak uszedłem rąk jego, jak sam opisze wydarzenia w Damaszku w liście skierowanym do Koryntian. Ale taka kolejność wydarzeń rodzi pewne pytania. Być może ten etap w życiu Pawła, pobyt w Damaszku i ucieczka z miasta, mógł wyglądać nieco inaczej. Ale do tej kwestii powrócimy za chwilkę.

Dalej następuje chyba najmniej znany okres życia apostoła. Pobyt w tzw. Arabii, czyli na terytorium Królestwa Nabatejczyków, położonym na południu od Damaszku, którzy to Nabatejczycy w biblijnej pierwszej księdze machabejskiej określani są właśnie mianem Arabów. Z jednej strony dziwnym wydaje się fakt, iż apostoł ucieka na ziemię podległe władcom utrzymującym zwierzchnictwo nad Damaszkiem. Z drugiej zaś strony pustynia zawsze była idealnym miejscem do... No właśnie, do czego? Co robił Paweł na pustyni? W języku biblijnym udanie się na pustynię zawsze oznaczało wycofanie się z aktywnego życia na rzecz oddania się postom, medytacji, oczyszczeniu. Być może żyjąc pismem, niejako naturalnie udaje się na bezdroża, idąc za przykładem Mojżesza, wygnanego z Egiptu i zapomnianego przez swój naród. Wydaje się, że ucieczka na pustynię to jeden z najbardziej osobistych, wewnętrznych momentów w biografii apostoła. Na tyle głęboki, że Paweł nie dzieli się wspomnieniami z tego okresu. Ciekawa rzecz. Jeśli o swych głębokich wewnętrznych przeżyciach i uniesieniach śmiało pisze w listach, to na ile głębsze musiały być przeżycia na pustyni? A może właśnie niektóre z opisywanych przez niego przeżyć miały miejsce na pustkowiach Arabii, a spisane zostały nieco później? Czy też może na odwrót? Ten okres był czasem wyciszenia, spokoju i pokuty. Skruchy i żalu, zacierpienia, jakich przysparzał chrześcijanom jeszcze jako dowódca oddziałów pacyfikacyjnych. Tego nie wiemy. Pytanie kolejne. Jak długo mógł trwać pobyt Szabła w tamtych stronach? Tego również nie jesteśmy w stanie określić. W liście do Galatów czytamy lakoniczną relację. Skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy. W tym miejscu rodzi się pytanie. Kiedy nastąpiła wspomniana ucieczka Pawła z Damaszku? Podczas pierwszego czy też drugiego pobytu? Wątpliwym jest, by w czasie pierwszego pobytu wycieńczony, skruszony Paweł był w stanie występować coraz odważniej i szerzyć zamieszanie wśród Żydów, jak to opisał święty Łukasz w Dziejach. Mało tego, nie zapominajmy, iż Paweł nie wędrował do Damaszku w pojedynkę. Co się stało z towarzyszami świętego Pawła z misji pacyfikacyjnej? Z ludźmi, którzy przybywali wraz z nim po to, by ścigać i wyłapywać chrześcijan. Czy to nie oni odwiedli Pawła do domu Judy na ulicę Prostą? Czy można przypuścić, ale tu zaczynamy wchodzić na niepewny grunt domysłów, iż widząc radykalną zmianę poglądów i zachowanie swego przełożonego, mogli również jego uczynić ofiarą swych prześladowań? W końcu rozkazy pochodziły od arcykapłanów, nie zaś od Szawła. Jedynym wyjściem dla nawróconego i uzdrowionego Pawła była ucieczka z miasta. Mało prawdopodobne jest, by zaryzykował ogłoszenie dobrej nowiny w obecności swej gwardii, wprawionej w zwalczaniu chrześcijan. Można sądzić, iż po pierwszym pobycie w Damaszku, krótkim, może kilkudniowym, apostoł postanawia na jakiś czas zniknąć. Być może mając również na względzie, oprócz wcześniej wspomnianych powodów, racje bezpieczeństwa. Oddala się na pustynię Arabii, kontrolowaną przez Nabatejczyków, i robi to śmiało, gdyż wtedy jeszcze nie był przez nich ścigany. Po jakimś czasie wraca, już znacznie silniejszy i duchem, i ciałem, niejako po wyciszeniu sprawy, nawet lekko zapomniany, i rozpoczyna owo Łukaszowe głoszenie całą mocą. I wtedy, za swą bezkompromisowość, skazany przez Żydów na śmierć, salwuje się ucieczką z miasta. Podąża do Jerozolimy, ale nie jest to podróż łatwa. Można o nim śmiało powiedzieć zdrajca i renegat. Odrzucony przez swoich, wykluczony z synagogi, niezupełnie przyjęty przez nowych braci, których bratem stał się od niedawna, jak pisze Łukasz, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Pragnienie zemsty Żydów i nieufność współbraci wyrzucały go poza nawias społeczeństwa. Został zdany sam na siebie. W dodatku wracał nie tak, jak sobie wcześniej wyobrażał. Nie po kilkunastu dniach, jak się zapewne spodziewano w Sanhedrynie, nie z grupą aresztantów, nie w aureoli obrońcy czci Jahwe. Wracał po kryjomu, już po śmierci Heroda Agrypy, po kwietniu 44 roku. W tajemnicy przed arcykapłanami, po długiej nieobecności, wracał jako zupełnie inny człowiek. W zasadzie nawet nie bardzo miał dokąd wrócić, bowiem dotychczasowy świat legł w gruzach. Czy można powiedzieć, że jego życie straciło nagle sens, że je przegrał? Wręcz przeciwnie. Nowy człowiek nie wraca do starego życia. Paweł dopiero teraz zaczyna rozumieć sens swego posłannictwa i wypełnia je z całą mocą, z właściwą sobie gorliwością, ze wszystkich sił, dzień po dniu, aż do ostatniego tchnienia na Via Silvia pod Rzymem, gdzie wykonywano wyroki śmierci. To stwierdzenie, nowy człowiek nie wraca do starego życia, staje się odtąd dewizą życia i nauczania naszego apostoła. Moi drodzy, prześledziliśmy jakże barwne losy świętego Pawła. Wiele zdarzeń, faktów, nieoczekiwanych zwrotów. Tyle się dzieje, a to przecież dopiero początek długiego i pełnego trudu życia świętego apostoła.
Nawet nie wspomnieliśmy o podróżach naszego bohatera. Trzy wędrówki misyjne wzdłuż i wszerz ówczesnego cywilizowanego świata, pobyty w więzieniach, kary chłosty, pobicia, ciężka choroba, katastrofa morska, areszt i więzienie w Rzymie, w końcu sąd, jeden, drugi i wyrok śmierci przez cięcie mieczem. Być może kolejne spotkania staną się okazją do prześledzenia dalszych perypetii naszego bohatera, ciężkich i wyczerpujących podróży misyjnych, obfitujących w niebezpieczne, ale czasem i zabawne zdarzenia. Jesteśmy to winni apostołowi narodów, dlatego że, tu pragnę to podkreślić z całą mocą, dzięki jego poświęceniu i bezkompromisowości, dobra nowina o zbawieniu, o zmartwychwstałym Jezusie nie ograniczyła się do środowiska narodu wybranego, lecz obficie wylała się na pogan, zataczając coraz to szersze koła w czasie i przestrzeni. W ten sposób dotarło również do nas. A pisma, jakie pochodzą z kręgów świętego Pawła, stanowiąc ponad połowę z 27 ksiąg Nowego Testamentu, niech nas umacniają wciąż i wciąż. Sięgajmy czasem, panie, moi drodzy słuchacze. Dziękując za wspólny spędzony czas, żegnam się z wami do usłyszenia w kolejnej audycji. Z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Wysłuchaliśmy drugiej części audycji Święty Paweł, przygotowanej przez ojca Mariusza Synaka. Niech postać apostoła narodów będzie dla nas szczególną inspiracją w czasie trwającego postu apostolskiego. To właśnie teraz Cerkiew zachęca nas do modlitwy, duchowego przygotowania się do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które będziemy obchodzić 12 lipca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do pozostania z Radiem Ortodoksja. Już niedługo wiadomości, żywoty świętych, czytania książki.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu. Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 30 czerwca, Dzień Postny. Wspominamy świętego Manuela Persa, świętego Sabeliusza Persa, świętego Izraela Persa oraz świętego Abercjusza. Przed nami serwis informacyjny Radio Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie opowiemy o ważnych wydarzeniach ze świata prawosławia. Powiemy o przeznaczeniu ponad 5 milionów euro na renowację monasterów w Świętej Góry Athos, a także o podpisaniu porozumienia dotyczącego dokończenia budowy Soboru Świętego Sawy w Belgradzie, jednej z największych świątyń prawosławnych na świecie. Opowiemy także o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Ełku, organizowanej z okazji Święta Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Wiadomości Cerkiewne. Katarzyna Kiczko. W Serbii podpisano porozumienie, które zapewni dalsze finansowanie prac przy Soborze Świętego Sawy w Belgradzie, jednej z największych cerkwi prawosławnych na świecie. Świątynia jest symbolem wiary narodu serbskiego i od dziesięcioleci powstaje dzięki zaangażowaniu cerkwi, państwa oraz wiernych. Podczas uroczystości patriarcha serbski Porfiriusz przypomniał, że kamień węgielny pod budowę soboru został poświęcony już w 1939 roku, a kolejne pokolenia duchownych i wiernych konsekwentnie kontynuowały dzieło jego wznoszenia. Nowe porozumienie pozwoli na realizację następnych etapów prac wykończeniowych oraz zachowanie tego wyjątkowego miejsca dla przyszłych pokoleń. Władze regionu Macedonii Środkowej w Grecji zatwierdziły przeznaczenie ponad 5 miliona euro na renowację i modernizację 7 obiektów monastycznych na Świętej Górze Athos, jednym z najważniejszych ośrodków życia monastycznego i duchowego prawosławia. Dzięki środkom pochodzącym z funduszy europejskich przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i budowlane, m.in. w monasterach Karakalu, Kutlumusu, Ksenofont, Wielkiej Ławrze, Simona Petra i Świętego Pawła, a także w skidzie Świętej Anny. W planach jest odnowienie zabytkowych cerkwi i wież, remont historycznych skrzydeł klasztornych, budowa nowych pomieszczeń dla mnichów oraz utworzenie pracowni ikonopisarskich i haftu cerkiewnego. W monasterze Świętego Pawła powstanie także nowoczesny dom opieki dla starszych mnichów. Jak podkreślają władze regionu, inwestycja ma nie tylko zabezpieczyć bezcenne zabytki Athosu, ale również stworzyć lepsze warunki dla życia monastycznego i przyjmowania pielgrzymów, którzy każdego roku licznie odwiedzają Świętą Górę. Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku organizuje pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca. W dniu święta świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów ełckiej parafii. Do udziału serdecznie zaprasza proboszcz parafii w Ełku, ojciec Rafał Łaszczuk, wraz z całą wspólnotą parafialną. Tegoroczne święto będzie miało wyjątkowy charakter. Podczas uroczystości zostaną ustawione krzyże na kopułach. W programie pielgrzymki przewidziano wyjazd o godzinie 6:30 rano z parkingu przy cerkwi przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 9 w Białymstoku. Udział świętej liturgii o godzinie 9, świąteczną agapę, a także czas na odpoczynek nad Jeziorem Ełckim przy kawie i herbacie. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę 17. Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 100 zł, w tym dobrowolna cegiełka w wysokości 20 zł przeznaczona na remont cerkwi. Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 129 774. 505 129 774.

Za nami serwis informacyjny, a już za chwilę zapraszamy do wysłuchania żywotów świętych czytanych z Synaksarionu. O godzinie 17.30 zaprosimy do wysłuchania fragmentu książki, natomiast o godzinie 18.00 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Po godzinie 19.10 wysłuchamy jeszcze wykładu zatytułowanego Starzec Arseniusz Papaciok i kształtowanie się jego życia duchowego. Wybrane przykłady doświadczeń z komunistycznych więzień. Dzisiejszy program zakończymy o godzinie 20.40 wspólną modlitwą wieczorną. Przypominamy, że szczegółową ramówkę na dziś oraz na kolejne dni wraz z godzinami emisji wszystkich audycji znajdą Państwo na stronie ortodoksja.pl. Dostępne są tam również archiwalne programy i audycje, do których można wrócić w dowolnym czasie. Życzymy Państwu dobrego i spokojnego popołudnia i wieczoru. Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Papa był księciem ziemi Achelcyche w południowej Gruzji. Pełnił obowiązki ministra zarządów świętej królowej Tamary i wpłynął na wspaniałe zwycięstwo w bitwach pod Szymkori w 1195 roku i Bassiani w 1203 roku. Gdy władca Chorezmu, Dżalal al-Din, postanowił zdobyć Gruzję, święty Szałwa i jego brat Jan w bitwie pod Garisi stanęli na czele 6-tysięcznego wojska, przeciwko któremu stanęło 200 tysięcy agresorów. Jan został zabity w boju, a święty Szałwa wzięty do niewoli. Dżalal al-Din docenił męstwo świętego i podarował mu kilka wsi i miast w Azerbejdżanie. Przez rok święty Szałwa godnie służył pogańskiemu panu. Lecz gdy ten zaproponował chrześcijaninowi przejście na islam pod groźbą kary, święty Szałwa zdecydowanie odmówił. Został poddany torturom, lecz był niezachwiany. Wraz z kilkoma innymi chrześcijanami święty Szałwa przyjął śmierć męczeńską 17 czerwca 1227 roku.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Piotra. Abba Piotr żył w IV wieku, wyrzekł się świata będąc młodzieńcem i odszedł daleko na pustynię Sketis. Tam znalazł straszne i ponure miejsce, w którym zbudował dla siebie cele i wykopał studnie. Woda była jednak tak słona, że nikt inny nie mógł jej pić. Abba Piotr spędził w tym miejscu 50 lat i każdy dzień zaczynał tak, jakby dopiero co przystąpił do poszukiwania Boga. Żywił się w biegu i bez żadnych przyjemności, gdyż nie przydawał temu żadnego znaczenia. Pewnego razu jego stara siostra chciała się z nim zobaczyć, ale nie mogła pójść do niego przez pustynię. Poprosiła biskupa, żeby przekonał Piotra, aby to on przyszedł do

Abba Piotr nie mógł sprzeciwiać się tym naleganiom i przyszedł do siostry wraz z uczniem, który uprzedził ją o nadejściu brata. Gdy drzwi zostały otwarte, święty zakrył oczy i zawołał: „To ja, Piotr, twój brat. Oto ja, patrz na mnie ile chcesz”. Odmówił jednak wejścia do domu i pomodliwszy się na progu, powrócił na pustynię. O Abbie Piotrze wiadomo też, że 3 lata z rzędu najmował się u pewnego człowieka i pracował przy żniwach, ale za każdym razem znikał przed otrzymaniem zapłaty. Przełożony żeńców nie chciał być niesprawiedliwym, wziął pieniądze należne świętemu i poszedł szukać go w pustynnych monasterach. Gdy jednak znalazł Abbę Piotra, starzec kazał mu odnieść pieniądze do świątyni. Pewnego razu ojcowie ze Sketi zgromadzili się, aby osądzić jednego z braci, który popełnił ciężki grzech. Przez cały czas dyskusji Abba Piotr milczał. Następnie wziął worek, napełnił go piaskiem i zarzucił sobie na plecy, a nieco piasku wsypał do małego woreczka i postawił przed sobą. Ojcowie zapytali, co to wszystko znaczy, a on odpowiedział: „Duży worek z piaskiem to moje liczne grzechy, które zostawiam poza sobą. Mały woreczek to grzechy mego brata, które leżą przede mną, a ja tracę swój czas, żeby je sądzić. Czy nie lepiej byłoby zrobić odwrotnie?” Ojcowie zrozumieli pouczenie i przyznali, że Abba Piotr zaiste wybrał drogę zbawienia.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Jeśli jesteś prawy, bój się gniewu Bożego, aby nie upaść. Jeśli jesteś grzeszny, chwytaj się Bożego miłosierdzia, aby powstać.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Ananiasza Nowogrodzkiego. Święty Ananiasz żył w XVI wieku i uprawiał ascezę w nowogrodzkim monasterze świętego Antoniego. Surowo przestrzegał zasad ustalonych przez świętych ojców. Przez 33 lata święty ani razu nie wyszedł za bramę monasteru. Cały czas poświęcał modlitwie i pisaniu ikon, wcielając owoce kontemplacji w linie i kolory. Spoczął w pokoju 17 czerwca 1581 lub 1521 roku.

0: Drodzy słuchacze, zapraszamy teraz do wysłuchania fragmentu książki Starzec Józef Watopecki. Święty był jednym z najbliższych uczniów świętego Józefa Hezychasty oraz odnowicielem jednego z największych monasterów świętej góry Athos, monasteru Watopedii. To właśnie dzięki jego posłudze pod koniec XX wieku monaster ponownie stał się jednym z najważniejszych ośrodków życia monastycznego w świecie prawosławnym, a z jego duchowego doświadczenia do dziś czerpią tysiące pielgrzymów z całego świata. Autorem książki jest archimandryta Efrem Watopecki, wieloletni uczeń i duchowy syn starca Józefa, który w osobistych wspomnieniach ukazuje jego życie, modlitwę i duchowe pouczenia. Fragment książki przeczyta nam Ksenia Juchimowicz. Zapraszamy do uważnego słuchania.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zaśnięcie w Panu świętego Józefa Hezychasty. Wszyscy siedzieliśmy wokół, płacząc i błagając świętych darmoleczących i naszą władczynię Bogu Rodzicę, aby mu pomogli. Wiele razy sprawowaliśmy nad nim sakrament świętego oleju, wiele razy udzielaliśmy mu Eucharystii. Wielokroć żegnał się z nami po raz ostatni, ale śmierć nie przychodziła. Jeśli chodzi o mnie i braci, jesteśmy zrozpaczeni. Przynieśliśmy ikonę świętych darmoleczących z naszej kaplicy i ją przy nim położyliśmy, dzięki czemu nieraz odczuwał pociechę udzielaną mu przez świętego Panteleimona. Jeśli chodzi o środki duchowe, nieustannie próbowaliśmy także wielu innych rzeczy. W tym samym czasie nie byliśmy jednak bezczynni w korzystaniu z osiągnięć nauki i medycyny. Niestety, na początku odmawiał pomocy lekarza, co znacznie przyczyniło się do postępu choroby. Cóż innego mogłoby się stać z tak słabym i wyczerpanym organizmem, gdy choroba szaleje bez kontroli? W rezultacie zajęła ona całe ciało i tak się utrwaliła, iż uratowanie go stało się nie lada problemem. Kiedy w końcu dał się zmusić do przyjęcia lekarstwa, było już prawie za późno, ale nie daliśmy za wygraną. Od tego czasu aż do teraz walczymy bez wytchnienia, czuwając dzień i noc, zwłaszcza ja i ojciec Efrem, koło którego położyłem swój materac. Opieka medyczna, jak wiesz, jest tu niestety bardzo słaba. Tak czy inaczej, do tej pory podaliśmy mu około 120 zastrzyków. Dożylnych, domięśniowych i podskórnych. A także wiele lekarstw, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie przesadzę, jeśli powiem, że wypowiedzieliśmy dosłowną wojnę i ciągle chybialiśmy celu. Prognozy medyczne były raczej słabe, ale to nie wszystko. Pokonując jedną chorobę, powodowaliśmy inną, a lecząc kolejną, wywoływaliśmy jeszcze następną. Organizm całkowicie przytłoczony przez głód stał się przyczółkiem wszelakich dolegliwości. Leki zaś nie działały tak, jak powinny, gdyż musiała towarzyszyć im odpowiednia dieta, której przestrzeganie było z kolei niemożliwe ze względu na brak apetytu. W końcu pokonaliśmy przeziębienie i część jego następstw. Duszność jednak nie ustąpiła, a obrzęk, zwłaszcza nóg, oraz bezsenność całkiem go obezwładniły. Całą tę sytuację opisałem wtedy obszernie pewnemu świeckiemu lekarzowi, który znał starca. Ten zaś wysłał nam skuteczne leki zgodnie ze swoją diagnozą. Od tego czasu, od którego, jak wspomniałem, minęły obecnie 2 dni, widzimy poprawę. Nadal kontynuujemy leczenie i mamy nadzieję, iż dzięki łasce Chrystusa odniesiemy sukces i znajdziemy prawdziwą pociechę. List do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 20 marca 1959 roku. Troszczyli się o lekarstwo i konsultacje z lekarzami. Mieli już jednak obraz tego, co przewiduje diagnoza choroby. Jak wynika z listu napisanego do ojca Panteleimona, 29 lipca 1959 roku było już wtedy oczywiste, że święty Józef odchodzi z tego świata. Nasz starzec Józef Watopecki patrzył na tę sytuację w sposób duchowy. Podsumowując, uważam, iż żadna ludzka pomoc nie ma już wpływu na stan ojca. Wszystko wskazuje na to, że zapadła już nieodwołalna decyzja, aby starzec święty Józef Hezychasta wstawiał się za swoimi dziećmi bezpośrednio i twarzą twarz przed Chrystusem. W jego obecnym stanie najlepiej byłoby dla niego jak najszybciej odejść, gdyż sztuczne przedłużanie życia jest dla niego bolesne i męczące. List do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 20 czerwca 1959 roku. Podczas najcięższych napadów duszności, kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec, święty Józef otrzymywał wewnętrzne poznanie, iż jego czas jeszcze nie nadszedł. I tak też było. W czasie owych wielkich i poważnych problemów z oddychaniem u boku świętego Józefa obecny był także młodszy współbrat naszego starca, ojciec Efrem. Podczas każdego cięższego ucisku serca, któremu towarzyszyła wielka duszność i perspektywa bliskiej śmierci, pytał go: starcze, czy już odchodzisz? Nie, odpowiadał i prosił o sakrament świętego oleju, dzięki któremu napad mijał. Na początku lipca 1959 roku święty Józef otrzymał duchową informację, że, jak sobie tego życzył, zakończy ziemski żywot w dniu zaśnięcia Bogu Rodzicy. Wydał zatem odpowiednie polecenia, aby wszystko było gotowe. Również nasz starzec Józef przeczuwał duchowo czas odejścia swojego świętego ojca. Sam święty Józef pisał wtedy do jednego ze swych duchowych dzieci: nie czuję się dobrze. Wiele wydatków i leków, ale zdrowia za grosz. Powoli zmierzam tam do naszej ojczyzny. Nie mamy bowiem tu miasta trwałego. Bractwo wszelkimi sposobami próbuje mnie zawrócić, ale niestety, pewnym krokiem idę do grobu. Pójdę i będę tam na was czekać. Święty Józef uczył swoje duchowe dzieci interpretować to, co się działo dookoła w sposób duchowy, tak jak zawsze czynił to i on sam. Przed jego błogosławionym zaśnięciem odwiedził go archanioł Michał i poinformował go o jego odejściu. Wypowiedział słowa: do czasu. I rzeczywiście, niecały miesiąc od tego momentu, 15 sierpnia 1959 roku, w dniu zaśnięcia Bogu Rodzicy, którą tak bardzo czcił, mając 62 lata, święty Józef czcigodnie zasnął w Panu. Dwa dni później nasz starzec napisał do ojca Pantelejmona: mój umiłowany bracie, oto wypełniło się to, o czym mówi Pismo. Wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Cóż jednak ze słowami: snem czcigodnym jest przed Panem śmierć jego sprawiedliwych? 15 sierpnia o 14:30 bizantyjskiego czasu, 8:30 czasu świeckiego, po zakończeniu uroczystości związanych ze świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy, zasnął również nasz świętej pamięci duchowy ojciec. Znosił ciężar tłamszącej go choroby, odznaczając się jawnie atletyczną wytrwałością. Oczekiwał na ten dzień z niekwestionowaną nadzieją, iż nasza najświętsza władczyni uczyni go godnym daru zaśnięcia w dniu jej własnego przejścia do życia wiecznego, z którego daru, podług swojej wiary, w pełni skorzystał. 16 sierpnia o tej samej godzinie, o której zasnął, wraz ze wszystkimi ojcami skitu pochowaliśmy go nieopodal jego kaliwy, zgodnie z jego własnym życzeniem i poleceniem. Jego eminencja, ponownie ma na myśli ówczesnego biskupa Elei, Atenagorasa Kokkinakisa, nie zdążył przybyć. Dowiedzieliśmy się tylko, że przybył do Salonik i pytał o starca. Pozdrawiam pocałunkiem naszą ukochaną matkę i siostrę Magdalenę i błagam ją, aby cię pocieszyła. Józef. List do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 17 sierpnia 1959 roku. Miesiąc po zaśnięciu Józefa Hezychasty, nasz starzec odczuwał obfitą obecność Bożej łaski, pochodzącej z błogosławieństwa niedawno zmarłego świętego i jego wstawiennictwa przed Chrystusem. Józef Watopecki pisze: wszyscy jesteśmy urzeczeni pomocą, którą otrzymujemy, zwłaszcza zaś odczuciem i poznaniem wstawiennictwa naszego duchowego Ojca przed Chrystusem. Ojciec Arseniusz czeka na zaproszenie, by udać się na spotkanie ze starcem, świętym Józefem Hezychastą. Teraz zajmuje się duchowym wyciszeniem w kaliwie, w której niegdyś mieszkał ojciec Efrem. Starzec zostawił po sobie porządek, a następnie nas opuścił, pozostawiając niemniej całe bogactwo swego błogosławieństwa. Każdemu z nas pozostawił kaliwę wraz z uczniami. Ojciec Efrem otrzymał w spadku kaliwę zwiastowania z młodym mnichem z jego ojczyzny o imieniu Tymoteusz. Ojciec Haralampiusz mieszka w kaliwie świętego Jana Poprzednika z pewnym serbskim mnichem, niezwykle pobożnym i bardzo gorliwym, którego, jak sądzę, ty też znasz. Teraz nie nazywa się już Prankos, ale Jerzy. Ja sam pozostałem w kaliwie świętych darmoleczących wraz z Teofilaktem i pewnym młodzieńcem z Aten, o którym słyszałeś, który także nazywa się Jerzy. Jest pobożny i duchowo dobrze uformowany, ale trzymają się go choroby i jest słaby fizycznie, przez co prawie nic nie może robić. Ale nasze poznanie i przekonanie o wielkim wstawiennictwie naszego Ojca przed Chrystusem jest tak namacalne, iż nie możemy tego nawet wyrazić. Również ty to odczujesz. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 16 września 1959 roku.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki w interpretacji Ksenii Uchimowicz. Starzec Józef często powtarzał, że prawdziwe życie duchowe rodzi się z pokornej modlitwy, cierpliwości i całkowitego zaufania Bogu. Swoim przykładem pokazał, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, lecz owocem codziennej, wiernej pracy nad własnym sercem. Mam nadzieję, że usłyszane słowa pozostaną z Państwem na dłużej i staną się zachętą do sięgnięcia po całą publikację. A już za chwilę zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Pozostańcie z Radiem Ortodoksja.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza we czwartek 9 lipca na pielgrzymkę do parafii w Werstoku w Dniu Pamięci Świętego Kapłana Męczennika Jerzego z Policznej. W programie o godzinie 9 akatyst i poświęcenie wody, zaś o godzinie 10 święta liturgia, następnie kresny i chod i wspólny posiłek. Wyjazd zaplanowany został na godzinę 7:15 rano, zaś powrót około godziny 15. Zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516 192 788.

0: Nadszedł czas wspólnej modlitwy. Trwa post apostolski. Okres przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. To szczególny czas modlitwy. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Przy akafiście do świętego Gabriela Zabłudowskiego, jednego z najbardziej czczonych świętych naszej ziemi, patrona dzieci i młodzieży, orędownika wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do niego o pomoc. Święty Gabriel to jeden z najbardziej czczonych świętych związanych z Podlasiem. Urodził się pod koniec XVII wieku w Zwierkach koło Zabłudowia. Jako kilkuletnie dziecko poniósł męczeńską śmierć, a jego święte relikwie od wieków są źródłem licznych łask. Dziś spoczywają w monasterze Narodzenia Bogu Rodzicy w Zwierkach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabudowskiego. Święty Gabriel swoim krótkim, ale pełnym wiary życiem przypomina nam, że świętość nie zależy od wieku, lecz od miłości do Boga. Dziękujemy za wspólną modlitwę, a już za chwilę wykład zatytułowany Starzec Arseniusz Papaciok i kształtowanie się jego życia duchowego. Wybrane przykłady doświadczeń z komunistycznych więzień. Pozostańcie z nami.

Już niedługo na naszej antenie wykład poświęcony niezwykłej postaci współczesnego prawosławia, starcowi Arseniuszowi Papaciokowi. Nagranie, którego za chwilę wysłuchamy, zostało zarejestrowane w maju w Akademii Supraskiej. Spotkanie odbyło się po kafiście przed supraską ikoną Matki Bożej. Jego wyjątkowy charakter wynikał z faktu, że prelegent był duchowym dzieckiem starca Arseniusza i znał go osobiście, dzięki czemu wykład stał się nie tylko historycznym opracowaniem, ale również osobistym wspomnieniem. Wykład zatytułowano Starzec Arseniusz Papaciok i kształtowanie się jego życia duchowego. Wybrane przykłady doświadczeń z komunistycznych więzień. Wykład wygłosi profesor dr Jan Kokotoru, rumuński teolog, historyk i wykładowca Uniwersytetu Walachia w Targowiste. Po utworze cerkiewnym w języku rumuńskim zapraszamy na wykład.

0: Drodzy słuchacze, przed nami kolejne spotkanie z historią, która pokazuje, że nawet najbardziej brutalne prześladowania nie są w stanie odebrać człowiekowi wiary. Za chwilę wysłuchamy wykładu poświęconego starcowi Arseniuszowi Papaciokowi, jednemu z najwybitniejszych rumuńskich duchownych XX wieku. Przez wiele lat był więziony przez komunistyczny reżim za swoją wiarę, a doświadczenie cierpienia uczyniło go jeszcze bliższym Bogu i ludziom. Po odzyskaniu wolności stał się cenionym ojcem duchowym, do którego porady przybywały tysiące wiernych. Wykład zatytułowano Starzec Arseniusz Papaciok i kształtowanie się jego życia duchowego. Wybrane przykłady doświadczeń z komunistycznych więzień. Wykład wygłosi profesor dr Jan Kokotoru, historyk z Rumunii, zajmujący się dziejami cerkwi oraz prześladowaniami duchowieństwa w okresie komunizmu. Zapraszamy do uważnego wysłuchania tej niezwykłej opowieści.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja. Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Θα σας μιλήσω για τον πατέρα Αρσένιο Παπατσόκ.
3: Opowiem wam o starcu Arseniuszu Papaciok,
2: ο οποίος είχε μεγάλη αγάπη προς την Παναγία,
3: który bardzo kochał Przenajświętszą Bogorodzicę.
2: Ευχαριστώ καταρχάς στον Θεοφιλέστατο επειδή δέχτηκε να είναι το στόμα μου προς εσάς.
3: Dziękuję za to tłumaczenie, oczywiście bardzo dalekie od doskonałości.
2: Ale już dostał porusamy na epikinonisumy.
3: Dlatego, że inaczej trudno byłoby nas siebie nawzajem zrozumieć.
2: Ξέρετε, οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι έχουν το χάρισμα της Πεντηκοστής.
3: Wiecie, że współcześni święci mają charyzmat pięćdziesiątnicy.
2: Paradigmatos chari. Kapios pije z tą patera Porfirio.
3: Ktoś na przykład, ktoś poszedł do ojca Porfiriusza.
2: Opios miluse stajlinika.
3: Który rozmawiał, oczywiście był Grekiem, rozmawiał po grecku.
2: Ke i kiria po ilte na to disi kadi tan galida ke miluse galika.
3: I kobieta, która była z Francji.
2: Και είπε στον μεταφραστή, εσύ να μην λες τίποτα, και ο καθένας μίλησε στην γλώσσα του.
3: I starzec powiedział, nic nie mów, każdy będzie rozmawiał w swoim języku.
2: Και στο τέλος, κάλεσε τον μεταφραστή και να τον ρωτήσει τι κατάλαβε από αυτά που είπε.
3: I na koniec zapytał się w tłumacza, co on powiedział.
2: Και μετά είπε και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε αυτό ακριβώς το είπα, δηλαδή κατάλαβε ό,τι του είπε στα ελληνικά.
3: I na koniec starzec Πορφύριος dokładnie zrozumiał to, co do niego było mówione w innym języku.
2: Αλλά σήμερα εμείς ζούμε με την βοήθεια του Θεοφιλεστάτου αυτό το χάρισμα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να μεταδώσουμε τα μηνύματα του Ευαγγελίου και της πίστεώς μας που είναι κοινά για μας και για σας. Οπότε σήμερα θα δούμε μαζί αυτό το χάρισμα διαμέσου του Θεοφιλεστάτου που μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
3: Και σε χειλάσκο ρασποτσνίμε να σε σποτκάνιε.
2: Και θα ζήσω την ευλογία να καθίσω και εγώ.
3: Ναι, ναι. Profesor pozwoli sobie usiąść i rozpoczniemy nasze
2: prezentacje. Σας είπα στην αρχή ότι ο πατήρ Αρσένιος είχε μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία.
3: Powiedziałem wam wcześniej, że ojciec Arseniusz miał wielki szacunek do Przenajświętszej Bogorodzicy.
2: Κάποτε βρέθηκα στο κελί του.
3: Kiedyś spotkał się w swojej celi.
2: Θυμάμαι, ήταν από την Θεία Λειτουργία μια Κυριακή.
3: I pamiętam, to była niedziela po liturgii.
2: Και εγώ τον περίμενα στο κελί του.
3: A ja oczekiwałem na niego właśnie w jego celi.
2: Και ήρθε και μου είπε.
3: I przyszedł i mi powiedział:
2: Simera minisa me tim Panagia.
3: Dzisiaj rozmawiałem z Przenajświętszą Bogorodzicą.
2: Και μου είπε ότι είναι στενοχωρημένη.
3: I mi powiedziała, że jest bardzo zmartwiona.
2: Επειδή εμείς οι χριστιανοί.
3: Dlatego, że my chrześcijanie.
2: Δεν τη ζητάμε την βοήθεια όπως πρέπει.
3: Nie prosimy ją o pomoc tak jak trzeba.
2: Δηλαδή πρέπει να έχουμε το θάρρος.
3: I dlatego powinniśmy mieć odwagę
2: και την επιθυμία
3: i pragnienie,
2: ώστε να ζητήσουμε την βοήθεια της Παναγίας.
3: Aby prosić o pomoc Przenajświętszej Bogorodzicy.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω εν συντομία τον βίο ενός Αγίου Πατέρα από τη Ρουμανία.
3: Dlatego chciałbym tak w skrócie przedstawić właśnie żywot takiego świętego starca ojca z Rumunii,
2: opios,
3: który
2: miluse me tym Panagia, me tom Christo,
3: rozmawiał z Przenajświętszą Bogorodzicą, z Chrystusem,
2: me tus Agius,
3: ze świętymi,
2: me tus Angelus,
3: z aniołami.
2: Ego den ime sto metro tu patros Arseniu.
3: Oczywiście ja jestem daleki od tego poziomu duchowego starca Arseniusza.
2: Ale chcę na sas po merika pragmata po ton wio tu.
3: Ale chciałbym wam opowiedzieć kilka bardzo istotnych rzeczy z jego żywotu.
2: Na katalawete pos tin ortodoksia kalumetha na thansume oli sin agiosini.
3: Jak w prawosławiu wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby stawać się tak jak on świętymi.
2: Kano mia parenthesi.
3: Tutaj robię takie nawiasy.
2: Prosvata ichame sti Rumania.
3: Niedawno w Rumunii mieliśmy
2: anakiriksi agion ginekon.
3: Kanonizację świętych kobiet.
2: Metaxi afton ton ex 16.
3: Między innymi w 16
2: eparchi mia polegete Iosia Elisabet.
3: Spośród tych 16 jedna to Elżbieta,
2: i opia genithike to 1970 kati,
3: która urodziła się w 1970 którymś tam roku.
2: Radine i tam pionne apod macedonizmeni,
3: czyli była chyba najmłodszą z tych kanonizowanych świętych.
2: Kiedy mitykie stis 5 juniu 2014.
3: I zasnęła w panu w 2014 roku.
2: Ke eftase mono mesa se 44 chronia oso zuse sto epipedo dis agiosinis.
3: I zaledwie w przeciągu 40 kilku lat dościgła świętości.
2: Ξέρετε ποιο είναι το πιο συγκινητικό πράγμα;
3: I wiecie czym, co jest tą najbardziej, tym najbardziej wzruszającą rzeczą?
2: Ήταν 9 αδέλφια στην οικογένεια. 9.
3: Było tam u niej w rodzinie 9 rodzeństwa.
2: Και όλοι ζούσαν την στιγμή όταν το Ρουμανικό Πατριαρχείο την ανακήρυξε Αγία.
3: I wszyscy oni uczestniczyli w kanonizacji właśnie swojej siostry.
2: Ακόμα και ο πατέρας της ζούσε πέρσι τον Δεκέμβριο.
3: Jeszcze nawet żył jej ojciec.
2: 86 ετών.
3: 88-letni ojciec.
2: Και ρωτούσε όταν έμαθε, άραγε μπορεί η κόρη μου να είναι Αγία.
3: I pytał się, czy rzeczywiście jest to prawdą, że została ona kanonizowana i będzie świętą.
2: Οπότε αυτή είναι η πίστη μας.
3: Dlatego właśnie to jest nasza wielka wiara.
2: Και τώρα να δούμε μαζί μερικά βήματα από τον βίο του πατρός Αρσενίου. Βλέπετε εκεί την φωτογραφία του.
3: I teraz sobie powiemy o kilka rzeczy z żywotu świętego Arseniusza.
2: Merika biografika stichia.
3: Kilka takich biograficznych ważnych wydarzeń.
2: Genitiki este 15 augustu.
3: Urodził się 15 sierpnia
2: 1914
3: roku.
2: Diladi tisimi puikame ton proto pagozmio polemo.
3: Czyli w trakcie pierwszej wojny światowej.
2: Katagogitu itan apo tin Makedonia, tis ikogenias.
3: I pochodził z Macedonii.
2: O propapostu itan ierefs.
3: A jego dziadek był duchownym.
2: Ale ichie mikri geniada, ochi megali, mikri.
3: I miał, nie miał dużej brody, miał niewielką brodę.
2: Kie wikie to je płomeno papaczok, diladi oereas me mikra genia.
3: I dlatego był nazwany papaczok, czyli duchowny z małą brodą.
2: Ale o idios wlepete... Meta ich megalo.
3: Ale już jego wnuk, jak widzicie, już nie miał małej.
2: O pateras tu Vasilios,
3: jego ojciec Bazyli,
2: i tam kiniatros.
3: Był weterynarzem.
2: Ale taftochronos ekini την εποχή ένας τέτοιος ιατρός ήταν ιατρός και για τις αρρώστιες του ανθρώπου.
3: Ale wiecie, że w dawnych czasach gdzieś na wsiach taki weterynarz również pomagał, bardzo często musiał pomagać ludziom, bo lekarz był bardzo daleko.
2: Stanka, legotan imitera tu.
3: Jego matka miała na imię Stanka.
2: I opia itan mia rumana apotin Transylwania.
3: Która była Rumunką z Transylwanii.
2: Xerete i rumani zusan dirimeni se tria krati.
3: Wiecie, że w Rumunii byli wcześniej, przed pierwszą wojną światową, podzieleni, żyli w granicach trzech odrębnych państw.
2: I tam ilegomeni Transylwania,
3: to była
2: Podkarpatia,
3: tak zwana Transylwania, czyli w okręg pokryty Karpatami.
2: Meta Moldawia i Moldowlachia.
3: Później kolejne państwo to Moldawia albo Moldowlachia.
2: Kiemeta kato proton Dunawi, Rumaniki chora i Ungrowlachia.
3: I na południe w Rumunia albo Ungrowlachia.
2: Kie ja ena diastima, a wtesi i Moldowlachia ich jest sinora me tim Polonia.
3: I w pewnym historycznym momencie nawet w Rumunia miała granicę z Polską.
2: A w tej ikogenia ichan dio koricia kie pende agoria.
3: Ta rodzina miała dwie córki i pięciu synów.
2: O telefteos pu genitike itan o angelos, o metepita patir Arsenius.
3: Ostatnie dziecko, które się urodziło, to właśnie angelos. To takie imię, które się tłumaczy jak anioł. Późniejszy ojciec Arseniusz.
2: Kie na fantastite ton pono tis miteras tu.
3: I wyobraźcie ból matki.
2: Tin imera pun ton genise.
3: W tym samym dniu, kiedy urodziła najmłodsze swoje dziecko.
2: O megali, to megalitro pedi kimithike, pethane, tin idia mera.
3: Jej najstarsze dziecko umarło tego samego dnia.
2: Dokimasia megali, etsi.
3: A więc wielkie doświadczenie, przeżycie dla matki.
2: Otan genithike o patir Arsenios, ipirse iliaki ekpiksi.
3: Gdy urodził się ojciec Arseniusz, było zaćmienie słońca.
2: Και είπε ο πατήρ του που δεν ήταν στο σπίτι, ήταν στη δουλειά και όταν γύρισε βρήκε το παιδί το ένα πεταμένο και το άλλο γεννημένο.
3: I oczywiście, gdy ojciec przybył, zobaczył, że jedno dziecko się urodziło, inne umarło.
2: Ο ήλιος χάθηκε και εμφανίστηκε ο υιός μου.
3: I powiedział następujące słowa. Słońce się zaćmiło, a zamiast tego słońca pojawił się mój syn.
2: Ihe pola talanta o angelos.
3: Angelos miał wiele talentów.
2: Ichografia, gliptiki.
3: był dobrym rysowniczym, zajmował się rysunkiem, szkicem, był utalentowany i rzeźbił.
2: Για αυτό το λόγο αποφυτίκε το λύκειο καλών τεχνών.

0: z tego nazywano, że on był bardzo takim dalekim skoczkiem, bo potrafił, był bardzo utalentowany. Kończy szkołę chemiczną w Bukareszcie.
1: Pigieni na dulecji se na ergostasio Oplon sto Brasov, sto kiendo tis Rumania.
0: Później idzie jak oczywiście świadka osoba pracować w fabryce broni.
1: Anakalipti tim paragogi enos igru ja ta opla ki avto ginete poli plusios.
0: I również jest wynalazcą pewnej takiej cieczy, płynu właśnie używanego do broni, która miała właśnie taki, którą wykorzystywano później do jako materiał, tak? Materiał wybuchowy.
1: I za to logo ich autokinito ekini tin epochi με αριθμό 144 που σήμαινε ότι ήταν το 144 αυτοκίνητο από τη Ρουμανία.
0: I był bardzo, bardzo bogaty, miał dużo z tego względu pieniędzy i jako jeden z nielicznych w Rumunii było takie, wtedy zaczęto sprowadzać bardzo modne i bardzo drogie były samochody, Ford, i on miał 144 numer takiego samochodu właśnie w Rumunii.
1: Με δύο οδηγούς.
0: Kierowcami.
1: Παρά τα αυτά που έφτασε σε τέτοια μεγάλο πλούτος ως άνθρωπος,
0: pomimo to, że był bardzo bogaty,
1: συμπαθούσε όπως είναι έτσι οι νέοι και με κόμματα και με πολιτική.
0: I oczywiście też interesował się polityką.
1: Και συμπαθεί με το κίνημα της Λεγεώνας του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
0: I też trafił do takiej partii Archanioła Michała.
1: Και αυτό το κόμμα, αν στην αρχή υποστήριξε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, μετά σιγά σιγά γίνεται ένα κόμμα που έχει, που ήταν αντισημιτικό, αντικομμουνιστικό και αντικαπιταλιστικό.
0: I ta partia na początku była chrześcijańska, później zaczęła się kierować w stronę skrajną, skrajnie prawicową, antykomunistyczną i antykapitalistyczną.
1: Ja to logo wtani kiesie filaki.
0: I dlatego w pewnym momencie trafia do więzienia.
1: Ale tylko katalaweni oti στην ζωή μας δεν πρέπει να κολλήσουμε μόνο στα πολιτικά.
0: Ale oczywiście szybko rozumie, że w życiu nie należy się kierować takimi ideałami, które zawężają się jedynie do polityki.
1: Και όντας λαϊκός στην φυλακή, ξεκινά να ασχοληθεί με την νοερά προσευχή.
0: I będąc właśnie tam w więzieniu, zaczyna praktykować nieustanną modlitwę serca.
1: Και έφτασε στην φυλακή να ζήσει βιωματικά αυτή την νοερά προσευχή.
0: I właśnie tam w więzieniu dochodzi do takiego poziomu właśnie nieustannej modlitwy serca, którą nieustannie powtarza w swoim sercu.
1: Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία όταν υπήρξε στο στρατό και εκεί στο στρατό έφτασε να είναι λοχίας, λοκοτενέν δηλαδή λοχίας, και εκεί ασχολείται να κάνει και γλυπτική, ξερογλυπτική. Τον Σταυρό το έκανε ο ίδιος.
0: Tam właśnie w więzieniu rzeźbi on też później zostaje również przyodziewa mundur, ale kontynuuje swoje zamiłowanie rzeźbiarskie.
1: Εδώ βλέπετε άλλη φωτογραφία όταν ήταν στην φυλακή και όταν μετά ως κριτικός. Διαφορά, βλέπετε μεγάλη.

0: قال لي يا فرا
1: التي في لكي اكيف دولبه
0: نني في لكي دولبه نيكي
1: في więzieniu oczywiście tam pracował. I mamy tutaj przedstawioną fotografię jako młodzieńca i później już jako ojca Arseniusza.
0: Lipon. Opote, wtasamy to simio otan itan laikos, katalave oti tatu kosmu den ton gemizun prosopika i parsiaka, ke tote pire tin apofasi na gini monachos.
1: I w pewnym momencie dochodzi do takiego przeświadczenia, że to życie nie napełnia go, że potrzebuje czegoś więcej. Chciałby siebie ofiarować i postanawia ofiarować siebie dla Pana Boga. Staje się mnichem.
0: Tym pierwszą skepsę na gini monachos ichę otan itan dekatria eton.
1: Jeszcze pierwszą myślą, która mu się pojawiła, aby stać się mnichem, miał w wieku 13 lat.
0: Ale meta me ti spudes, ora afta, tu efige.
1: Ale oczywiście nauka i inne zamiłowania młodzieńcze w jakiś sposób wpłynęły na to, że zapomniał o tym swoim pragnieniu.
0: Ale στις 10 Σεπτεμβρίου 1947 κάνει προσκύνημα στο Πατριαρχείο, στο Πατριαρχείο.
1: Ale 13 września 1947 roku udaje się do Πατριαρχάτου.
0: Αφήνει εκείνη τη μέρα τα πάντα και πηγαίνει κατευθείαν για το μοναστήρι.
1: Zostawia wszystko, co związane było z poprzednim jego życiem i od razu idzie, udaje się do monasteru.
0: Sam ena strelos ja tą Chrystą.
1: Jak szaleniec dla Chrystusa. Rzuca wszystko, to co ziemskie, świeckie, oddając się życiu monastycznemu.
0: Kie ipe, ja w tym praksi tu.
1: I powiedział później o tym swoim czynie.
0: Στο μοναστήρι πρέπει να πας ως νικηφόρος.
1: Do monasteru musisz iść jako zwycięzca.
0: Όχι σαν νικημένος.
1: Nie jako zwyciężony.
0: Δηλαδή ο ίδιος έφτασε να είναι παμπλούσιος, να έχει τα πάντα, ήταν και δήμαρχος σε μια πόλη.
1: Dlatego, że on był przecież bogaczem, miał wszystko, nawet w pewnym momencie był wybrany na burmistrza miasta.
0: Άφησε τα πάντα για τον Χριστό.
1: Porzucił wszystko dla Chrystusa.
0: Και λέει μετά αργότερα.
1: I później mówił.
0: Έφυγα στο μοναστήρι από μια τρέλα για τον Χριστό.
1: Odszedłem do monasteru z szaleństwa do Chrystusa.
0: Έγινα μοναχός με μεγάλο ζήλο.
1: I stałem się mnichem z wielkiego pragnienia gorliwości.
0: Διότι αν δεν υπάρχει η τρέλα για τον Χριστό,
1: dlatego, że jeśli nie istnieje szaleństwo dla Chrystusa,
0: δεν μπορείς να αντέξεις.
1: Nie możesz tam, czyli w monasterze, wytrzymać.
0: Εδώ, στο μοναστήρι δηλαδή, χάνεσαι για να ξαναβρεθείς.
1: Dlatego musisz zatracić się, aby się odnaleźć.
0: Σε μια αγγελική θέση.
1: W takim nowym anielskim miejscu i stanie.
0: A po do kiepera se kinaistin zoitu mia megali dyskolia.
1: I od tego momentu zaczyna się jego nowe, bardzo trudne doświadczenie.
0: Επειδή στη Ρουμανία έρχεται το κομμουνιστικό καθεστώς.
1: Dlatego, że do Komunii, do Rumunii, Rumunia trafia pod jarzmo komunizmu.
0: Και αν ο ίδιος είπε ότι δεν ενδιαφέρεται πια για την πολιτική, αφού όταν κάποιος γίνει μοναχός σημαίνει ότι αφήνει τα πάντα του κόσμου και έχει μια άλλη καινούρια ζωή.
1: I nawet jeśli już on przecież odchodząc do monasteru już się nie zajmował polityką, bo przecież tam rozpoczął swoje nowe życie.
0: I ασφάλεια άρχισε να τον ακολουθήσει και να τον κατηγορήσει για το παρελθόν.
1: Służba bezpieczeństwa zaczyna za nim śledzić i oskarżać go za poprzednią jego działalność właśnie w tej antykomunistycznej partii.
0: I a tutto logo otam pigese mia moni den ton dechtikan stimoni.
1: Dlatego gdy poszedł do jednego monasteru, po pewnym czasie musiał ten monaster opuścić, bo monaster nie mógł go dłużej przetrzymywać ze względu na problemy polityczne.
0: Dlatego ty nie pomeni mera, 14 januariu 1977 pigieni stimoni frasinei.
1: Dlatego następnego dnia, 14 stycznia 1947 roku, odchodzi do kolejnego monasteru. Ale również tam nie przyjmują go. Później idzie do następnego monasteru. Tam zostaje przyjęty.
0: Ale to nie stylan, omos, kapu kryfa, na min. Έλθει η αστυνομία και να τον βρει στο μοναστήρι και μετά να έχουν προβλήματα με την ασφάλεια.
1: Αλλά przyjmują go tam nieoficjalnie i potajemnie.
0: Και τον έστειλε σε μια σκήτη, πολύ μακριά.
1: I w tym monasterze wysyłają go do oddalonego skitu.
0: Και εκεί στην σκήτη μου έλεγε ο ίδιος με τα λόγια του ότι αγόρασε μια κατσίκα.
1: I tam, jak sam opowiadał dla profesora Starzec, kupił kózkę.
0: Για να έχει πιγάλα και να μπορεί εκεί να φάει. Ήταν σκήτη, έρημος, δεν έχει κάτι άλλο να φάει.
1: Dlatego, że miejsce było pustynne i musiał z czegoś wyżyć, musiał mieć jakieś pożywienie, mleko od kozy.
0: Και όταν πήγαινε ο ίδιος να κάνει προσευχή σε μια αποθήκη για τα σιτάρια που είχαν εκεί, i kacika ήθελε να μπει και αυτή μαζί του στην αποθήκη.
1: I gdy chodził do spichlerza, gdzie mnisi przytrzymywali ziarno, ta kózka też chciała za nim tam wchodzić, bo on akurat miał w zwyczaju, żeby się w tym spichlerzu modlić.
0: Και είπε καημένος, τι θα κάνω τώρα? Να πείσω κατσίκα να μπει μέσα σημαίνει να φάει, θα φάει σιτάρι και θα πεθάνει.
1: I mówił, co ja teraz zrobię, czy ją porzucę tak bez strzeżenia jej, czy pozwolę, żeby weszła do spichlerza, ale jak wejdzie do tego spichlerza, to zacznie jeść te ziarno i z przejedzenia umrze.
0: Και την άφησε, επειδή είχανε μεγάλο θόρυβο να μπει.
1: I dlatego, że w cały czas głośno beczała,
0: to
1: na koniec pozwolił, żeby weszła razem z nim, ale co zrobił? Postawił obok siebie.
0: Την πήρε κοντά του και την έβαλε γονατιστά από τα πρώτα ποντάκια έτσι κοντά του να καθίσει.
1: I zgiął te nogi tak, aby ona klęczała razem z nim.
0: Και όλη την ώρα την προσευχή η κατσίκα δεν φεύγει από εκεί. Έτσι έμεινε.
1: I o dziwo, przez cały czas, gdy on stał na kolanach się modlił, ta kózka również stała obok posłusznie, na kolanach.
0: Την επόμενη μέρα, όταν μπήκε πάλι στην αποθήκη για την προσευχή, κατσίκα ήρθε.
1: Następnego dnia, gdy znowu przyszedł na modlitwę do spichlerza, również za nim przyszła ta kózka.
0: Και μόνη της ήρθε κοντά του και κάθισε έτσι κάθε φορά.
1: I później już za każdym razem przychodziła i sama klękała obok starca.
0: Για 16 μήνες όσο καιρό έμεινε εκεί στην σπίτι εκείνη.
1: Przez całe 16 miesięcy, gdy tam mieszkał.
0: Μετά καημένος και από εκεί ήρθε ασφάλεια, έπρεπε να φύγει και από εκεί.
1: Niestety później też musiał opuścić ten skit, dlatego że Urząd Bezpieczeństwa odkrył jego miejsce zamieszkania.
0: Και πήγε στη μονή της Μάνα, βλέπετε εδώ το τοπίο πόσο ωραίο είναι, όπως και σε εσάς, βλέπετε μονή της Μάνα.
1: I później udał się do kolejnego monasteru, monaster Tismana.
0: Tismana.
1: Tak widzicie też, to pięknie położone, tak jak w Supraś.
0: Ale εκεί μόνο για μία ημέρα μπορέσε να μείνει, επειδή πάλι τον έδωξαν και έπρεπε να πάει σε μία σκήτη.
1: Ale i tam tylko jeden dzień był w tym monasterze, musiał ten monaster opuścić, służba bezpieczeństwa go wyśledziła.
0: Και έφτασε στην σκήτη Τσοκλοβίνα.
1: Kolejnym skitem był skit Czoklowina.
0: Και από εκεί έπρεπε να φύγει πάλι.
1: I tam po krótkim czasie również musiał z tamtego monasteru odejść do kolejnego miejsca.
0: Και έφτασε στην Ραμονή Σιχαστρία.
1: Później przybył do monasteru Σιχαστρία.
0: Όπου εκεί ήταν ηγούμενος, μήπως τον ξέρετε, ο Άγιος Κλεόπας Ηλία.
1: Gdzie w przełożonym monasteru był właśnie święty, kanonizowany, święty rumuńskiej cerkwi, Kleopa.
0: Ξέρετε, ο Κλεόπας Ηλία έλεγε.
1: Wiecie, Kleopa Ηλία mówił.
0: Πριν να ξεκινήσει μια ομιλία.
1: Gdy przed rozpoczęciem jakiejś rozmowy.
0: Φώναξε μερικά λεπτά, υπομονή, υπομονή, υπομονή.
1: I mówi, krzycz kilka razy, cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας υπομονή.
1: Dlatego trzeba w swoim życiu mieć cierpliwość.
0: Όπως τώρα εσείς εδώ κάνετε υπομονή μαζί μας, για να μπορέσετε να μετά να πάρετε πνευματικό τρόφιμα.
1: Dlatego tak jak teraz czynicie w cierpliwość, aby skupić się na słowach tego wykładu i żeby mieć korzyść duchową dla samych siebie.
0: Μαζί με τον πατέρα Ηλία πήγε και στην έρημο για 2 χρόνια να μείνουν κρυφά επειδή ασφάλεια τους ήθελε και τους 2 να τους φυλακίσει.
1: I razem z starym Kleopą Ηλία na 2 lata udał się do pustynnego miejsca, tak aby służba bezpieczeństwa nie mogła ich znaleźć, bo również poszukiwała starca Kleopę.
0: Μετά από εκεί έφτασε στο Βουκουρέστι.
1: Później przybywa do Bukaresztu.
0: Εκεί στο Βουκουρέστι επιτέλους εκάρει μοναχός στη μονή Ανθίμου, το Αγίου Ανθίμου.
1: Tam ostatecznie przyjmuje śluby mnisze w monasterze Ανθίμα.
0: Και εκεί λαμβάνει και το όνομα Αρσένιος.
1: I tam otrzymuje imię Αρσένιος.
0: Και μετά πάει πηγαίνει πάλι στη μονή Σλάτινα.
1: Później udaje się do monasteru Slatina.
0: Εκεί χειροτονείται διάκονος και μετά ιερέας.
1: Tam zostaje wyświęcony na diakona i na ιερέα, czyli na duchownego.
0: Και εκεί στη μονή Σλάτινα ηγούμενος ήταν πάλι ο ίδιος ο πατήρ Κλεόπας Ηλία.
1: I w tym monasterze ponownie przełożony właśnie był starec, późniejszy święty Kleopa Ηλία.
0: Και είπε ο πατήρ Κλεόπας όταν αυτός έγινε κληρικός. Λέει.
1: I mawiał starzec Kleopa, gdy Αρσένιος został duchownym, klerykiem.
0: Ήταν τόσο καθαρός όπως βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του.
1: Był tak czystym, jakby przed chwilą wyszedł z łona swojej matki.
0: Μετά από εκεί πηγαίνει σε άλλα μοναστήρια, βλέπετε μόνο τα τοπία που σας δείξω, στη Μονή Νεάμτς, που είναι μια περίφημη μονή στη Μολδαβία. Εκεί έζησε ο Άγιος Παΐσιος ο Μπυρισικόφσκι.
1: Później idzie do, udaje się do kolejnych monasteriów, jeden z nich to Νεάμτς, czyli tam do tego monasteru, z którego pochodził święty Παΐσιος Βιλισκόφσκι.
0: Μετά από εκεί πήγε στην έρημο για τρίτη φορά.
1: Później znowu udaje się do Erymu, czyli takiego pustynnego miejsca, oddalonego, bezludnego, w 1952 roku. W górach Karpatach. I później stamtąd wychodzi na prośbę patriarchy.
0: Και μετά ξεκινάει μια έτσι διαδρομή, πήγαινε πάλι στη Μονή Σλάτινα.
1: Później znowu udaje się do kolejnych monasterów Σλάτινα.
0: Μετά φτάνει να είναι στη φυλακή για 6 χρόνια.
1: Później trafia do więzienia na 6 lat.
0: Meta pali se mi ali moni Calderușan.
1: Później znowu do monasteru Calderușan.
0: Ine plosio Bucureștiu afti moni.
1: Niedaleko w Bukaresztu.
0: Meta si moni din Trulen.
1: Następnie do monasteru din Trulen.
0: Metat Simoni Cernica, pune condans Simoni.
1: Następnie do monasteru Czernika.
0: Pune condans București că afti Simoni.
1: I ten monaster również jest niedaleko Bukaresztu.
0: Meta eftas epitelos ti Ramoni Panagia Maria de Kirgion.
1: I na koniec trafię do monasteru w Przenajświętszej Bogorodzicy Tekalerion.
0: Pune stin Dovruța, condans Mavi Thalassa.
1: Niedaleko do Vruci, niedaleko w Morza Czarnego.
0: Kiedo emine apo to 1976.
1: I tam przebywał w tym monasterze od 1976.
0: Mekri sto telos tis zoistu.
1: Do końca swojego życia.
0: Pui tan stis 19 juliu 2011.
1: Czyli mianowicie do 19 lipca 2011 roku.
0: Eki vlepete to kielitu.
1: Widzicie jego zdjęcie z jego celą, jego samego.
0: Και μετά στην επόμενη, next, βλέπετε τον τάφο του.
1: Η κολλαίνε ζήντε το jego group.
0: Και το κελί του, το κρεβάτι του. Βλέπετε το κρεβάτι του εδώ.
1: Τακ, βιδόξνα είναι jego cela, jego łóżko.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι, τρεις μήνες, ήμουνα στο κελί του το βράδυ και τον βοήθησα να του κάνω θεραπεία στα πόδια.
1: Każdego roku pod koniec jego życia przyjeżdżał profesor na 3 miesiące po to, aby, aby mu pomagać i przeprowadzać taką terapię po to, aby w jakiś sposób podtrzymać go przy życiu.
0: Sasipa oti ike poles embiries tis komunistikes filakes.
1: Jak powiedziałem, miał bardzo dużo również różnych sytuacji w więzieniu.
0: Dlatego i tam w tym filaki, kie prim na elfi to komunistu kathetos os laikos.
1: Trafił do więzienia jeszcze przed komunistycznym reżimem jako osoba świecka.
0: Eksetias ty sympatias tu ja to koma puipame.
1: Ze względu na swoją przynależność polityczną.
0: Ale kie meta pali os Hieromonachos.
1: Ale później podobnie trafia już jako hieromnich.
0: Diladi.
1: Już w okresie reżimu komunistycznego.
0: Kategorifike 40 fores για να πάει στις φυλακές.
1: 40 razy został oskarżony i skierowany do więzienia.
0: Και έκανε ζούσε έζησε 14 χρόνια στις φυλακές.
1: I z czego 14 lat spędził właśnie w więzieniu.
0: Inne pola wasana ta opija i zise uidios.
1: Bardzo wiele cierpiał sam.
0: Ekistin filaki wlepete do
1: więzieniu.
0: Zasipał ty tam polikalasto ichnografima.
1: Był bardzo, bardzo uzdolnionym w takim rysownikiem, zajmował się szkicem. To jest są właśnie jego rysunki.
0: Kadnia to skica metokranio, pu symbolizi ton thanato.
1: Czyli po to, aby pamiętać cały czas o śmierci, narysował właśnie czaszkę ludzką.
0: Και αργότερα θα δείτε μερικά λόγια, θα ακούσετε τι λέει ο ίδιος για τον θάνατο.
1: I za chwilę również usłyszymy jego słowa, które właśnie mówią o śmierci.
0: Ήταν πολύ καλός το να κάνει, να σκαλίσει ξύλο. Και έκανε ένα ξύλινο.
1: Był również bardzo dobrym rzeźbiarzem. Na kolejnym zdjęciu widzimy wyrzeźbioną przez niego lampkę oliwną.
0: Το οποίο είχε πάντοτε αναμένο στο κελί του.
1: Która była zawsze zapalona w jego celi.
0: Θα σας πω μία εμπειρία του από τις κομμουνιστικές φυλακές.
1: I opowiem wam o kilku doświadczeniach, które przeżył właśnie będąc w więzieniu.
0: Ξέρετε τι έλεγε.
1: Wiecie co mówił.
0: Αυτός είχε εμπειρία ερήμου.
1: Miał doświadczenie pustyni.
0: Ale και εμπειρία φυλακών.
1: Czyli ερήμου, ale również więzienia.
0: Και είπε, ήταν πιο εύκολο στην έρημο όταν πολεμούσε με τον διάβολο.
1: I mówił, że łatwiej było w Erymie, czyli w na pustyni, czyli o bezludnym w miejscu, gdzie walczył z diabłem,
0: παρά στις φυλακές,
1: niż w więzieniu,
0: όπου δέχθηκε βασανιστήρια από τους ανθρώπους.
1: Γκέ był doświadczany przez już nie tyle przez samego szatana, ile przez ludzi, którzy cały czas przez służby więzienne, te komunistyczne, które doświadczały go i skazywały na różne kary cielesne.
0: Ξέρετε γιατί, έλεγε ο ίδιος.
1: Wiecie dlaczego, jak sam mówił.
0: Ο διάβολος έχει φόβο Θεού.
1: Dlatego, że szatan posiada strach Boży.
0: Ενώ ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν έχει φόβο Θεού.
1: Natomiast człowiek bez wiary nie ma strachu Bożego.
0: Και είναι πιο σκληρός απέναντι στο πλησίον.
1: I jest bardziej niemiłosierny w stosunku do swojego bliźniego.
0: Θυμάμαι κάποτε πήγα, εσείς τον ξέρετε, με τον πατέρα Γιώργιο Μεταλινό και είδαμε μία φυλακή κομμουνιστικής πλησίων Βουκουρεστίου.
1: Kiedyś udałem się z rektorem z Uniwersytetu w Atenach, ojcem Jerzym Metalinosem, właśnie do Rumunii i tam udaliśmy się żeby zobaczyć więzienie nieopodal Bukaresztu.
0: Και εκεί ο ξεναγός ήταν ένας πρώην φυλακισμένος, ο Μαρτσέλ Πετρισιόρ.
1: I tam tym przewodnikiem tego więzienia był wcześniejszy więzień.
0: Και μας ιστόρισε τα βάσανα τα οποία έζησαν εκείνοι.
1: I opowiadał o tych wszystkich cierpieniach, które musieli znosić więźniowie. W okresie komunistycznym. I powiedział, gdy usłyszał to wszystko, rektor Uniwersytetu Wydziału Teologicznego w Atenach, ojciec Jerzy Metalinos, powiedział.
0: Ούτε ο διάβολος δεν θα μπορούσε να φανταστεί τέτοια βασανιστήρια όπως ο άνθρωπος για τον άνθρωπο.
1: Nawet szatan nie mógłby wymyślić takich prześladowań jak człowiek dla człowieka.
0: Και αφού ήταν στην φυλακή, δεν είχαν ελευθερία ούτε να κινηθούν ούτε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά ο ίδιος τελούσε καθημερινά την Θεία Λειτουργία απ' έξω.
1: I gdy był właśnie tam w więzieniu, on pomimo wszystko sprawował świętą liturgię, świętą Eucharystię dla współwięźniów.
0: Και σας περιγράφω από τα λόγια του πώς έκανε αυτή την πράξη.
1: I teraz opiszę wam w jaki sposób, przecież to było kategorycznie zabronione, w jaki sposób sprawował on świętą Eucharystię.
0: Αντία επί τραχύλιο έφταξε μία αλυσίδα πολύ λεπτή.
1: Zamiast επιτραχυλιονού uczynił, czyli epitrachilion, ta szata, którą zakłada duchowny po to, aby sprawować nabożeństwo, uczynił bardzo cieniutki łańcuszek,
0: to più tevela po to lemo prostacato,
1: który przewieszał przez szyję,
0: την οποία ευλογούσε το πρωί όπως ευλογούν οι ιερείς όταν δίνονται τα ιερά άμφια,
1: który zawsze, gdy nakładał, błogosławił, tak jak każdy duchowny, gdy ubiera się w szaty liturgiczne, po to, aby rozpocząć świętą liturgię.
0: Μετά, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έβγαλε αυτή την κλωστή και την έβαλε σε ένα κουμπί, να μην βρει ασφάλεια την κλωστή.
1: Później zdejmował z siebie ten łańcuszek, taki cieniutki jak nić, i zawijał dookoła guzika, tak żeby strażnicy nie mogli tego znaleźć u niego.
0: I soba, którą miałem w kieli, wykorzystywała os Agia Trapeza.
1: Koza, którą opalał swoją celę, tej kozy używał jako ofiarny stół, jako ołtarz.
0: Ja don Timio Stavro.
1: Ale w jaki sposób w jaki sposób posiadać krzyż, który również był zabroniony.
0: Είχε δύο μικροσκοπικά φυλάκια, πολύ μικρά.
1: Miał bardzo mikroskopijne dwa patyczki.
0: Τα οποία φυλάσσονταν σε χωριστά σε δύο τσέπη, να μην βρουν,
1: Które trzymał w oddzielnych kieszeniach.
0: Και την ώρα της ακολουθίας έβγαλε τα δύο φυλάκια έτσι για να σηματίσει το σταυρό.
1: W momencie nabożeństwa wyjmował z tych kieszeni dwa patyczki i łączył je tak, aby krzyżował tak, aby powstał krzyż.
0: Jak to nagi o disco.
1: Do pateny, a więc do zamiast diskosu.
0: Άλλοτε είτε μια πέτρα μικρή.
1: Używał czasami albo płaskiego kamienia.
0: Είτε ένα κομμάτι ξύλο.
1: Albo w kawałka płaskiego drzewa.
0: To οποίο μπορούσε να τα φορέσει από πίσω από την τσέπη και να μην φανεί.
1: I który chował w kieszeni w swoich spodniach.
0: Po to,
1: aby nie, strażnicy niczego tego nie mogli tego znaleźć.
0: Jalonhi.
1: A zamiast kopii, a więc używał małego gwoździa.
0: Ja to nagio potirio.
1: Zamiast kielicha liturgicznego, czyli czaszy.
0: Την κανάτα που είχε για να πει νερό.
1: Swój kubek, z którego pił wodę.
0: Και αντί κρασί είχε μόνο νερό. Δεν είχε κρασί.
1: Oczywiście nie miał wina do liturgii, miał tylko wodę.
0: Για τον Άγιο Απνό.
1: Jako świętego baranka, więc prosfory.
0: Ένα μικρό κομμάτι από το ψωμί που είχε από για την ημερίδα της ημέρας για να φάει.
1: Odcinał, dostawali zwykle bochenek chleba, z tego bochenka chleba odcinał górną część i ją wykorzystywał właśnie do sprawowania Eucharystii.
0: Βέβαια δεν είχε Άγιο Αντιμίνσιο, δεν είχε.
1: Oczywiście nie miał świętego Αντιμίσιονu.
0: Και κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 8 παρά έκανε Θεία Λειτουργία κρυφά. Εκεί ήταν πολύ κρατούμενοι στο κελί.
1: I tą liturgię sprawował w godzinach nocnych, mniej więcej do godziny 7 nad ranem, kiedy straże więzienne zaczynały obchodzić cele.
0: Και στο τέλος τους κοινωνούσε όλους. Παρόντες εκεί που θέλησαν.
1: I oczywiście, gdy kończył sprawowanie nabożeństwa, udzielał komunii, czyli pryczastia, dla wszystkich współwięźniów.
0: Με ένα κομμάτι ψωμί και με μία βουλιά νερό.
1: Oczywiście wykorzystując do tego celu tego kawałka chleba i wody.
0: Και είπε ο ίδιος. Δεν είναι... Τέλος η λειτουργία όπως πρέπει να είναι.
1: Jak mawiał mu sam, nie jest to doskonała święta liturgia.
0: Αλλά ο Θεός βλέπει την προσπάθεια που κάνουμε.
1: Ale Pan Bóg widzi nasze pragnienie i wypełnia wszelkie nasze niedostatki.
0: Και με την βοήθεια του Θεού και με την ελεημοσύνη Του ήταν παραπάνω από ένα απλό αντίδωρο.
1: I oczywiście to było o wiele więcej, ta nabożeństwa, Eucharystia była czymś więcej niż sam tylko antidor, który później więźniowie mogli przyjąć.
0: Οπότε βλέπετε, ο άνθρωπος είχε μεγάλη πείνα, με μεγάλη δίψα πνευματική.
1: Jak widzicie, święty miał wielkie pragnienie właśnie duchowego życia.
0: Και συνολικά το λέω πάλι, ο πατήρας Σένιος, κατά την περίοδο 1938-1944 καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλακή.
1: Jak wspomnieliśmy w tych latach 1938-1964 został skazany 40-krotnie na więzienie.
0: Από τα οποία θα έπρεπε να κάνει 20 χρόνια.
1: Z których przebywał razem 20 lat.
0: Τελικάμουνο δεκατέσσερα χρόνια ήταν στη φυλακή.
1: To znaczy na 20 lat został skazany, ale ostatecznie ten wymiar kary został zmniejszony do 14.
0: Αλλά όλη την ζωή του,
1: ale całe jego życie
0: i ασφάλεια της χώρας τον παρακολουθούσε παντού.
1: Przez całe jego życie Wydział Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym cały czas śledził za nim. Teraz zobaczymy kilka jego właśnie rozmów i rad, bardzo głębokich.
0: Z tym erchotam poli kosmos ja tin exomologis.
1: Do niego przychodziło bardzo wielu do spowiedzi.
0: Και είχε ένα χάρισμα.
1: I miał charyzmat.
0: Ας πούμε εγώ παραδείγματος χάριν.
1: Na przykład ja.
0: Πήγαινα με το τρένο από το Βουκουρέστι μέχρι στη Κωνσταντζά και μετά από εκεί με ένα λεωφορείο μέχρι στη Μονή.
1: Ποιος εσύ?
0: Είναι εγώ.
1: Na przykład on jechał autobusem z jednego miasta do Konstancy, później do drugiego miasta i dalej.
0: Και έκανα μία λίστα με αμαρτίες.
1: I po drodze spisywał swoje wszystkie grzechy, które sobie przypominał.
0: Όταν έφτασα στο κελί του και γονάτισα για την θεία εξομολόγηση, για την ιερά εξομολόγηση.
1: I gdy już na koniec przyjechał do starca i uklęknął przed nim po to, aby się wyspowiadać.
0: Μου έκανε ένα ερώτημα.
1: Zapytał jego następującą rzecz.
0: Και όταν έκανε το ερώτημα, την ώρα εκείνη εγώ σκεφτόμουν.
1: I gdy uczynił to pytanie, on myślał.
0: Για να απαντήσω ειλικρινά σε αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαβάσω καμία από τις αμαρτίες που έγραψα.
1: Jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, nie będę czytał niczego z tej kartki.
0: Επειδή πήγε στη ρίζα των αμαρτιών όλων που έκανα. Στη ρίζα.
1: Dlaczego? Dlatego, że zapytał on dokładnie o korzeń wszystkich, czyli początek tych wszystkich jego grzechów.
0: Και τελείωσα εξομολόγηση σε ένα λεπτό.
1: I w ten sposób w jednym mgnieniu oku oka zakończył całą spowiedź.
0: Αλλά μετά, βέβαια, έμεινα να μου δίνει συμβουλές, να μου μιλήσει και τα λοιπά.
1: Oczywiście później jeszcze oni rozmawiali i dawał wiele rad dodatkowych dla niego.
0: Και τώρα θέλω να σας βάλουμε τι λέει ο πατήρ Αρσένιος για τους πειρασμούς.
1: I teraz sobie powiemy, co mówi starzec Arseniusz na temat pokus.
0: Ξέρετε, εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι ζούμε καθημερινά μέσα σε έναν αόρατο πόλεμο.
1: I mówimy, że my codziennie żyjemy w niewidocznej walce.
0: Γιατί ο διάβολος θέλει να μας πιάσει από κάπου για να μας
1: τραβήξει. Σάτεν stara się, aby pojmać nas w każdym momencie naszego życia.
0: Από την πορεία μας προς τη σωτηρία.
1: W naszej drodze do zbawienia.
0: Και τώρα εγώ θα ανοίξω το βιντεάκι να δείτε και πώς κινείται και πώς μιλάει και ο Θεοφιλόστος θα διαβάσει τη μετάφραση.
1: Otworzymy teraz, rozpoczniemy ten film z dialogiem starca, a ja w tym samym czasie będę odczytam tłumaczenie. To jest tłumaczenie, z którego korzystam. To jest tłumaczenie ojca dzięki ojca ojca Magruka, który użyczył tego tłumaczenia po to, żeby ułatwić nasze spotkanie. Także film ma również można zobaczyć dla tych, którzy potrzebują języka angielskiego. Jest przetłumaczony ten film na język angielski. O rodzajach pokus. Istnieje, moi drodzy, sześć rodzajów pokus. Z góry, z dołu, z przodu, z tyłu, z lewej i z prawej strony. Pokusa z prawej strony jest najniebezpieczniejsza. Dlatego omawianie jej pozostawię na koniec. Pokusa z góry pojawia się wtedy, gdy człowiek chce wiedzieć więcej niż wie, a nawet więcej niż zostało objawione. Tak jak u świętego Augustyna. Znacie tę opowieść o aniele, kiedy pragnął napisać dzieło o Bogu, jakiego jeszcze nikt nie stworzył. Idąc za tą myślą, brzegiem morza, Augustyn zobaczył dziecko czerpiące wodę z morza dłonią i przelewające ją do małego dołku w piasku. Co robisz? Zapytał. Chcę przelać całe morze do tego zagłębienia. Ale jak chcesz tego dokonać? A ty jak chcesz zmieścić w swojej głowie Boga, który stworzył morze? Wtedy zrozumiał, że dziecko udzieliło mu lekcji. Taki właśnie jest charakter pokusy z góry. Chcesz wiedzieć więcej niż wiesz i więcej niż Pan zechciał ci odsłonić. Pokusa z dołu polega na tym, że człowiek nie robi nawet tego minimum, które powinien. Siedzi na ziemi jak bezmyślny, nie porusza skrzydłami, które otrzymał po to, by wznieść się wyżej. Nie wystarczy bowiem mieć skrzydła, trzeba jeszcze chcieć nimi latać. Pokusa z dołu to duchowe lenistwo, bierność, nieróbstwo przed Bogiem. Pokusa z tyłu to ciągłe wracanie do dawnych grzechów i wspomnieć, które wciąż w sobie odtwarzasz. Nieustanna retrospekcja, ożywianie tego, co dawno minęło. Nie jest to tak groźne jak pokusy z przodu, które widzisz przed sobą, żywe i natrętne, w które sam wchodzisz, przyjmując je i budując z nimi swoją nową tożsamość. Pokusa z lewej strony to błędy herezji, wszelkie nurty sprzeczne z porządkiem Kościoła ustanowionym dla naszego zbawienia. Bo jak mówi Zbawiciel, jeśli naruszysz najmniejszą jotę z tego, co zostało ustanowione, będzie to miało poważne konsekwencje. Pozostaje zatem pokusa z prawej strony, najgroźniejsza. Może się zdarzyć, że prowadzisz życie duchowe, które wydaje ci się dobre, przykładne, a jednak w oczach Boga takie nie jest. Posłużę się zatem przykładem. Byłem kiedyś w Sihastri. Byłem wtedy jeszcze zwykłym bratem, posłusznikom, nowicjuszem i dodawałem otuchy pewnemu człowiekowi w klasztorze. Po dłuższym czasie, gdy byłem już kapłanem, poszedłem zapytać przełożonego. Ojcze, co słychać u tamtego brata? Ojcze, odpowiedział mi, został postrzyżony, jest już mnichem. To dobry człowiek. Jest kościelnym, cerkownikom. Ale ma jedną wadę. Kiedy zaczyna się modlić, nie można go stamtąd wyciągnąć. Choćbyś bił w dzwony, a przecież jest kościelnym. Zamknął się w celi, zatrzaskiwał drzwi, a przez okno było widać, jak klęczy pogrążony w modlitwie. Pewnego razu do monasteru przyjechali goście, a biedny przełożony nie miał im co podać do jedzenia. Pokoje nie były przygotowane, ponieważ ten brat jeszcze nie skończył swojej modlitwy. Widzicie, w końcu kontynuował przełożony. Wybiłem szybę, wszedłem do środka, sprałem go porządnie, a potem zapytałem, czy dobrze zrobiłem? Na co odpowiedział Arseniusz, starzec Arseniusz. Dobrze zrobiłeś, odpowiedziałem, bo to była namiętność, a nie zdrowa modlitwa. Drodzy moi, nigdy nie wolno, jak mówi starzec, przeszkadzać innym własną pracą duchową. Cała rzecz polega na tym, by żyć w harmonii, Gdyby ktoś zapytał mnie: Ojcze, w jednym słowie, czym jest kultura? Odpowiedziałbym: harmonią. A gdyby zapytał w jednym słowie, czym jest Pismo Święte, o którym od wieków tyle się dyskutuje, odpowiedziałbym: harmonią. To jest harmonia.
0: Repete, e mia lecitissime in tuo evangelio, armonia metaxi imon.
1: Zatem jednym słowem, czym jest Ewangelia? To jest harmonia między nami.
0: Metaxi syzygon, metaxi pedion, syzygon.
1: Harmonijne życie pomiędzy małżonkami, pomiędzy domownikami.
0: Semia de fotita.
1: W wspólnocie. Zobaczymy następną radę starca. Nie ma, drodzy moi, nic cenniejszego, co otrzymujemy od Boga, niż czas. Bóg stworzył nas wyłącznie dla siebie. A jeśli daje nam czas i przedłuża dni naszego życia, czyni to zawsze po to, abyśmy byli z Nim zjednoczeni. Dlatego nie istnieje większy dar Boży niż czas, który nam ofiaruje. Śmierć nie przychodzi po to, by zaparzyć ci kawę. Śmierć przychodzi po to, by cię zabrać. W moim wieku nieraz zdarzyło mi się czuwać przy łożach umierających. Żadna teologia, nie mówiąc już o filozofii, która sama z siebie jest już przezwyciężona, nie nauczy cię tyle, co cierpienie krzyża. Kto ucieka przed krzyżem, ucieka przed Bogiem. Nie ma zbawienia bez ofiary. Ci ludzie, przy których czuwałem, gdy umierali, jedni w krzykach, w nieznośnych wrzaskach, przerażających jękach, wszyscy widzieli swoje grzechy jak najwięksi teologowie, bo dobrze wiedzieli, co ich czeka i gorąco pragnęli móc wrócić, bo tylko tego, co już minęło, nie da się naprawić, nie da się cofnąć, bo to coś już przyszło, przyszło, aby cię zabrać. Wtedy każdy z nich bardzo pragnął, by móc pożyć choć jeszcze jeden dzień. I wciąż powraca pytanie, czym właśnie jest ten jeden dzień? Drodzy moi, nie dzień, lecz jedna chwila, jeśli jest przeniknięta Bogiem, liczy się jako dana ci sposobność zbawienia. Bóg nie ma obowiązku się tłumaczyć, nie musi niczego demonstrować. Diabeł jest tylko tolerowany, nie jest żadną prawdziwą potęgą. Ma jednak wolność, by nas ścinać jak trawę, by nas kusić, a tym samym by nas budzić. W pewnym sensie bardzo przyczynia się do naszego zbawienia. Jest brzydki, nieznośny, ponieważ nie potrafi kochać. Jest on tak odrażający, że nie sposób ostać się przy życiu, gdyby zobaczyć go w całej jego postaci. Pewna pobożna dziewczynka ujrzała diabła, nawet nie w całym jego smrodzie i odrazie, i wolała przez całe życie chodzić boso po rozżarzonych węglach, byleby już nigdy go nie zobaczyć. Ale wiedzcie, że o naszym aniele stróżu mówi się, iż nie sposób ostać się przy życiu, gdyby zobaczyć go w całym jego pełnym blasku świetle. A jednak człowiek, ludzkość jako taka przewyższa naturę anielską. Anioł został stworzony przez Boga, aby pełnić misję więzi, pośrednictwa między wielkimi rzeczywistościami w porządku niebiańskim. Bóg jest tam nieustannie obecny, nawet widzialny, ale człowiek jest archontem, panem stworzonego wszechświata. Człowiek jest Bogiem z łaski. Chcecie dowodu? Oto on, obraz i podobieństwo. Nie marnujcie czasu, moi drodzy. Dziś rozmawiamy, a jutro nie wiemy, czy jeszcze będzie. To jest możliwe. Wystarczy jedno jadowite ukąszenie, jedna cegła, która spadnie ci niespodziewanie na głowę i potem już jesteśmy całkowicie zależni od woli naszego Pana Boga. A jeśli śmierć nie przyjdzie jutro, znaczy, że otrzymaliście szczególne łaski. Tak, dlatego trzeba to bardzo sobie cenić. Bo gdyby dało się zapytać tych, którzy są już na górze, co was kosztowało to szczęście, którym teraz się cieszycie, odpowiedzieliby: czas, odrobina dobrze przeżytego, spożytkowanego czasu, tylko tyle i aż tyle.
0: Analogia i soteria mas esartate apo ton tropo me ten opio pername ton kiero ti zoizma.
1: Czyli w krótkich słowach, nasze zbawienie zależy od tego, w jaki sposób spędzamy nasze krótkie życie.
0: Και πόσο πολύ ταύμα στα προσωπικά την παρουσία σας σήμερα το βράδυ στον ακάθιστο ύμνο που ήσασταν μαζί.
1: Jak bardzo ceniłem sobie i podziwiałem wszystkich was podczas naszej wspólnej modlitwy przy ikonie, podczas nabożeństwa śpiewanego akatystu przed Matką Bożą Supraską.
0: Επειδή όλα αυτά τα βήματα τα οποία κάνουμε προς την Εκκλησία, προς τις ακολουθίες της Εκκλησίας.
1: Dlatego, że każde nasze kroki, które kierujemy ku nabożeństwom naszej cerkwi,
0: είναι βήματα μας προς την Βασιλεία των Ουρανών.
1: To są nasze kroki w kierunku Królestwa Bożego.
0: Κάποτε με ρώτησε ο πατήρ Αρσένιος.
1: Kiedyś zapytał mnie ojciec Arseniusz.
0: Τι είναι ο παράδεισος?
1: Czym jest raj?
0: Και εγώ ήθελα να απαντήσω θεολογικά.
1: Ja chciałem odpowiedzieć w sposób teologiczny, dogmatyczny.
0: Και αυτός μου είπε, παιδί μου.
1: A on mi odpowiedział, moje dziecko.
0: Ο παράδεισος
1: raj
0: είναι γεμάτος με εκείνους οι οποίοι έψαξαν τη μετάνοια.
1: Jest pełny tych, którzy poszukują pokuty.
0: Δηλαδή την αλλαγή της ζωής.
1: Czyli przemiany swojego życia.
0: Αυτό είναι ο παράδεισος. Οι μετανοούμενοι άνθρωποι.
1: To tym jest właśnie raj. Ludzie kajający się.
0: Πού κερδίζουμε εμείς τη μετάνοια? Στις ακολουθίες της Εκκλησίας, τέρα μυστήρια.
1: A gdzie możemy doświadczyć takiego wielkiego przeżycia właśnie metanoi, pokajanie, jak nie podczas nabożeństw naszej cerkwi?
0: Era exomologisi.
1: Sakrament spowiedzi.
0: To ero efelio.
1: Sakrament olejów.
0: Και ιδίως Θεία Κοινωνία.
1: I oczywiście na koniec Święta Eucharystia.
0: Να διψάμε για την Θεία Κοινωνία όπως διψάμε για το νερό.
1: I dlatego powinniśmy zapragnąć, tak jak każdego dnia pragniemy wody, ugasić pragnienie z wodą, tak samo powinniśmy pragnąć uczestnictwa w Świętej Eucharystii.
0: Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι.
1: Nie przystępujemy do świętej komunii, dlatego że jesteśmy jej godni.
0: Kinonamy i na megalosumy pewmatika.
1: Przystępujemy do komunii w pokucie po to, aby wzrastać duchowo.
0: Kanis de borina pi pote otine axios na kinonisi.
1: Nikt nie może powiedzieć, że jest godny, aby przystąpić do komunii.
0: Όποιος θα έλεγε είμαι άξιος, εκείνη τη στιγμή είναι υπερήφανος και δεν είναι άξιος να κοινωνήσει.
1: Dlatego, że kto tak powie, wynosi się i tym samym nie jest tego godzien.
0: Οπότε κοινωνούμε, dlatego, να μεγαλώσουμε πνευματικά.
1: Przystępujemy do sakramentów, aby wzrastać duchowo.
0: Φάρμακο Αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία.
1: Lekarstwo nieśmiertelności, Święta Komunia.
0: Τώρα πάμε σε μία άλλη.
1: Przechodzimy do następnego nagrania starca. Zaczynamy. I jeszcze raz przypominam, że tłumaczenia są tłumaczeniami autorskimi ojca Adama Magruka, z których teraz właśnie korzystamy i które odczytuję. Pewien człowiek duchowy przyszedł do klasztoru, żeby skorzystać z porady jednego z mnichów. Pomodlili się razem, a potem nadszedł czas na posłuszania, a więc pracy. Pracę. Każdy miał iść do swojej pracy. Mówi on, jak to? Przerywamy modlitwę, a mnisi na to. My idziemy na posłuszanie do pracy, a ty zostań i módl się dalej, jeśli chcesz. Nadeszła pora posiłku, ale nikt nie przyniósł mu jedzenia. Była już trzecia, czwarta po południu. Głód zaczął dawać się we znaki. Poszedł więc do przełożonego i pyta go: Ojcze, jedliście już? Jakżeby nie, odpowiada. Oczywiście, że jedliśmy. A mnie nikt nic nie przyniósł. Widzisz, mówi Ichumen, nie przynieśli ci, żeby ci nie przerwać modlitwy. Zawstydził się ów mężczyzna i pyta, to co ja mam robić, jak to pogodzić? Popatrz, tłumaczy mnich, my idziemy do pracy na posłuszanie, ale mówimy, modlimy się cały czas. Kto ci zabrania podczas pracy powtarzać w sercu, w milczeniu, Panie, Panie, Panie, zmiłuj się. Oto jaka jest moc imienia Bożego, rozumiecie? Modlitwa Jezusowa to modlitwa dostępna dla wszystkich. Osobiście polecam ją każdemu z odwagą. Było wiele dyskusji między wielkimi ludźmi życia duchowego, z Paisjuszem Wielkim i z Paisjuszem Wieliczkowskim. Czy tę modlitwę powinni odmawiać tylko nieliczni? Nie. Powinni ją odmawiać wszyscy, każdy na swój sposób, bo jest konieczna. Powiedziane jest, że to jest rzecz największa w niebie i na ziemi. Słyszycie, jakie to wielkie słowo? Modlitwa.
0: Οπότε παίρνουμε άλλο πνευματικό τρόφιμα τώρα.
1: Przechodzimy do kolejnego pożywienia duchowego teraz.
0: Δηλαδή να ασχοληθούμε με την ιερά προσευχή ή με την προσευχή της καρδιάς.
1: A więc rada, aby zajmować się nieustanną modlitwą, modlitwą serca.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον εμέ.
1: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Gospodzie Jezusie Chryste, pomiluj mnie.
0: Και μπορούμε αυτή την προσευχή να την λέμε για τον εαυτό μου, για τον σύζυγό μου.
1: Możemy ją powtarzać dla siebie, dla swojego współmałżonka,
0: για τα παιδιά μου,
1: dla naszych dzieci, dla naszych rodziców,
0: για τους εχθρούς μου,
1: naszych wrogów.
0: Και υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα στους Αγίους, τους σύγχρονους Αγίους.
1: Mamy tak wiele przykładów wśród współczesnych świętych.
0: Για να μας δείξει πόσο σημαντική είναι αυτή η νεαρά προσευχή.
1: Żeby zobaczyć, jak znaczącą jest właśnie ta modlitwa serca.
0: Γιατί είναι σημαντική.
1: Dlaczego jest tak znaczącą.
0: Επειδή ανοίγει την λειτουργία του νοός στην καρδιά μας.
1: Dlatego, że otwiera naszą w taką myślną w modlitwę naszego serca.
0: Τι είναι ο νους για μας?
1: Czym jest duch dla nas?
0: Δεν είναι μόνο το να σκέφτεσαι στο εγκέφαλο.
1: To w rozum to nie tylko jest tym, żeby co znajduje się w naszej głowie.
0: Είναι ο πνευματικός οφθαλμός.
1: Jest on duchowym duchowym okiem.
0: Με τον οποίο μπορούμε να δούμε το άκτιστο φως.
1: Dzięki któremu możemy ujrzeć niestworzone światło.
0: Και για αυτό τον λόγο αυτή η προσευχή είναι τόσο σημαντική.
1: I dlatego ta modlitwa, nieustanna modlitwa, modlitwa serca jest tak bardzo ważna, istotna.
0: Κάποτε πήγα στον πατέρα Αρσένιο.
1: Kiedyś pojechałem do starca Arseniusza.
0: Επειδή διάβασα το βιβλίο που σίγουρα το ξέρετε.
1: Dlatego, że skończyłem czytać książkę, którą na pewno znacie.
0: Την εξομολόγηση ενός Ρώσο προσκυνητή. Λέγε το βιβλίο.
1: Οπόβιεσι πιλγρίμα.
0: Στο οποίο λέει αυτός ότι πρέπει να λέμε πολλές φορές την ημέρα την προσευχή.
1: Który mówi, że trzeba wiele razy w ciągu dnia powtarzać modlitwę.
0: Και να λάβουμε βέβαια και την ευλογία του πνευματικού μας όταν ξεκινάμε να λέμε αυτή την προσευχή.
1: I przed czym oczywiście bierzemy błogosławieństwo swojego duchowego przewodnika.
0: Και εγώ διαβάζοντας πήγα κατευθείαν από το Βουκουρέστι στον πνευματικό μου που ήταν ο πατήρας Ένιος.
1: I gdy przeczytałem to, zacząłem czytać tą książkę, od razu

0: czy 500, czy 100, czy 1000. A on mi powiedział jeden raz, ale dobrze.
1: Ja ty mu to i piąto mu.
0: Dlaczego jednak tak mu odpowiedział?
1: Ja na katalabo ty otan lesti prosefi.
0: Żebym zrozumiał, że jak mówisz modlitwę,
1: na prosfatis na tin les meolis tis estisis.
0: Żebyś zwrócił na nie na ilość, ale na jakość.
1: A koma kisto banio.
0: Nawet do łazienki.
1: Επειδή εγώ είχα την αντίληψη ότι στο μπάνιο δεν πρέπει να κάνω προσευχή.
0: Dlatego, że myślałem, że no dobrze, jeśli coś robię, ale idę do łazienki, to już lepiej wtedy zapomnieć o modlitwie.
1: Επειδή λέω πώς να κάνω προσευχή γυμνός, δεν γίνεται.
0: Dlatego, że no jestem rozebrany, jak ja będę się modlił.
1: Και αυτός κατάλαβε αυτό και γι' αυτό μου το είπε.
0: I dlatego, że zrozumiał moją myśl, dlatego właśnie tak mi odpowiedział.
1: Τώρα πάμε παρακάτω. Να δούμε άλλη.
0: Idziemy dalej.
1: Υπομονή είπαμε, έτσι.
0: Zatem,
1: ακόμα δύο και τελειώνουμε.
0: Cierpliwości trochę, jeszcze dwie rady i koniec. Mieszkałem wtedy w pobliżu lasu i często rozmawiałem z pewnym ojcem. Nie chcę już podawać jego imienia, który był bardzo surowym ascetą. Między nami wywiązała się dość gorąca dyskusja. Nie podniesionym głosem, ale miała charakter dosadny, bo szczerość jest językiem prawdy. Kiedy bowiem bronisz prawdy, musisz wiedzieć, że prędzej czy później popłynie krew. Ja sam nie stałem na pozycji skrajnej ascezy, i jako spowiednik również nie zalecam tej drogi, ale raczej drogę trzeźwości duchowej, czuwania. Człowiek nieprzygotowany rzuca się z wielkie umartwiania, a potem, gdy skończy, mówi: Panie, zrobiłem, spełniłem, teraz daj mi coś w zamian. Ale co właściwie zrobiłeś? W świecie chrześcijan, także wśród mnichów, mocno zakorzeniło się nastawienie na same ćwiczenia ascetyczne. Tymczasem to nie one budują i prowadzą do pełni, lecz stan nieustannej obecności przed Bogiem czuwania. Dlatego powiedziałem, stwierdzenie, że bez Chrystusa nic uczynić się nie da, sama w sobie podtrzymuje twoje życie duchowe i sprawia, samo w sobie i sprawia, że naprawdę istniejesz. Nasz Kościół, mam na myśli Kościół prawosławny, nie kładzie nacisku na wiedzę, lecz w pierwszej kolejności na doświadczenie i życie. Dowiedziono bowiem, że przez życie, przez praktykę wiary poznajesz bardzo wiele i sam nie wiesz, skąd to poznanie się w tobie bierze. I wtedy teologowie uczeni przychodzą uczyć się życia duchowego do ludzi, którzy w oczach tego świata są prości, nie są wielcy w oczach człowieka, ani nie posiadają stosu dyplomów w kieszeni. Ale ci ludzie mają jedno, coś niepowtarzalnego, nieustanną obecność Boga. A jeśli młoda gałązka stale prosi o sok, będzie go otrzymywać w obfitości. Jeśli prosi w sposób właściwy, wtedy żyje i wydaje owoc. I przejdziemy do ostatniej rady, żeby już was nie trudzić. Cytuję. Zachowywanie postu i w ogóle wszystkie te praktyki mają wielkie znaczenie. Zobaczcie, większość ludzi uczciwych, nie mówię o tych, którzy już upadli tak, że nic ich nie obchodzi, przywiązuje ogromną wagę do postu, do jedzenia. Skromne jedzenie bez tłuszczu jak należy, ale to nie wystarczy. To tylko wstęp. Ciało ma wielką wartość, stworzone przez wielkiego mistrza, doskonale ukształtowane i razem z duszą idzie ku zbawieniu, niesie duszę niczym naczynie. Dlatego oczywiście trochę je powściągamy,

0: jeśli je nieco przywiędnie post, jeśli je trochę zatrzyma w jego namiętnościach, bardzo pomoże, by człowiek zaczął poważniej myśleć o prawdziwym poście, który jest postem duszy. A ten prawdziwy post polega na powstrzymaniu się za wszelką cenę od osądzania i od złego mówienia o innych. To rzecz niesłychanie poważna, a zarazem tak łatwa do popełnienia, mówienie źle o bliźnim. Powiem wam szczerze, odważyłem się stwierdzić, że jestem przekonany, iż większość ludzi potępi z siebie właśnie przez złe mówienie, obmawianie innych. Gdy zwrócisz im uwagę, zaraz słyszysz, czyż nie mam racji? Przecież nie tylko ja tak mówię. Czyż on ma na to nie zasłużył? Od razu się bronią. Kościół klasyfikuje takie postępowanie jako zabójstwo moralne. O tamtym coś mówiłeś, słyszałem o nim. Inni też mówili, że słyszeli od jeszcze innych i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób niszczysz człowieka, którego Chrystus na nowo podniósł i odnowił swoją krwią. Chrystus nie przyszedł po to, by zniszczyć rodzaj ludzki, ale by go przemienić, przebóstwić. Dlatego zła jest mowa, powstrzymaj się od niej. Zamiast gadać, módl się i uświadamiaj sobie, jak daleko jesteś jeszcze od zbawienia. Porównuj się w sercu z chwilą sądu, z momentem własnej śmierci. Ja sam zrobiłem wiele rysunków i jeszcze coś innego narysowałem, czaszkę, głowę umarłego, żeby móc ludziom pokazać, by choć trochę pomyśleli o swoim kresie. I właśnie dlatego mówię, sam święty Bazyli Wielki zapytany, jaka filozofia jest najbardziej skuteczna, odpowiedział, myśl o śmierci. I tak rzeczywiście jest. Ogromnym błędem jest myśleć, że żyje się tylko do śmierci. Życie zaczyna się właśnie od tamtego momentu. Bo jak mówi Zbawiciel, ten, kto należy do Niego, cytuję, przeszedł ze śmierci do życia. Post ma więc wartość ogromną, ale trzeba go przeżywać przede wszystkim wewnętrznie, z większą troską i uwagą. Weź w miłość chrześcijańską, bo miłość jest kryterium sądu. Bez miłości niczego nie da się zbudować. Ewangelia czytana w niedzielę Sądu Ostatecznego mówi, czemuście mnie nie odwiedzili? Czemuście mnie nie napoili? Czemuście mnie nie przyodziali? Nie zaczyna od wyliczania wielkich grzechów, nieczystości, zabójstw. Wszystko, co tam jest wymienione, dotyczy miłości, bo miłość jest kryterium sądu. Dlatego jesteśmy zobowiązani kochać naszych braci. W takiej mierze, w jakiej kochasz innych, w takiej mierze naprawdę kochasz Boga pośród ludzi. Nie ma czegoś takiego, cytuję, ja kocham Boga, zamykam cytat. A równocześnie jestem wrogiem tylu ludzi. To oszukiwanie samych siebie. Mogą powiedzieć, że post to ciągły trening. Byś był gotowy na godzinę godzin, na ten wielki dzień, twój dzień, dzień śmierci. Żebyś wtedy był przygotowany. Kościół dał nam taką możliwość. Trzeba więc z całych sił starać się, by nie żywić nienawiści, lecz uczyć się miłości, ćwiczyć się w tej ogromnej rzeczywistości. Powiedziałem już, chodzi o stan nieustannej obecności przed Bogiem, a nie o rekordy postu. Nie jem nic całymi dniami czy tygodniami. Jedz rozsądnie, ale umysł trzymaj bardziej powściągnięty, mając stale przed oczyma cel zasadniczy, życie prowadzące do zbawienia.
1: Dlatego,
0: jak widzimy, ojciec Arseniusz był starcem takich bardzo głębokich przemyśleń.
1: Δηλαδή αυτός δεν έβαλε μεγάλους κανόνες για τους πιστούς.
0: Nie dawał strogich reguł dla wiernych.
1: Αλλά να δει την παρουσία του εκείνη τη στιγμή, πώς αισθάνεται, πώς ζητά την σωτηρία του.
0: Ale starał się odnaleźć właściwą rzecz potrzebną dla zbawienia każdego odwiedzającego go wiernego. Zrozumiecie to z kilku takich cytatów charakterystycznych dla niego. Nie ma ich wiele, tylko kilka.
1: Κάθε στιγμή μπορεί να είναι ένας καιρός.
0: Na przykład każda chwila może stać się w czasem.
1: Και κάθε στεναγμός μπορεί να είναι μια προσευχή.
0: Każde westchnienie stać się modlitwą.
1: Και γιατί λέει ότι ένας στεναγμός έτσι να κάνεις έτσι.
0: I dlaczego tak mówi, że czasami wystarczy jedno westchnienie w modlitwie, które będzie silniejsze od każdej innej modlitwy? Dlatego, że czasami w takim momencie Szatan nie może mieć do ciebie dostępu.
1: Alo apostegma. Typiko, kiedy tipota sin kardia.
0: Kolejny cytat. Reguła, a nic w sercu.
1: Diladia i kinus bu kanonistia, kanon metanie sala, misun ton antropo, misun tin gineka tu ketalipa.
0: Dla tych, którzy obkładają się wielkimi regułami, a zapominają, żeby kochać swojego bliźniego. Kolejny cytat. Wiele cudów czyni Bóg. Ale nigdy nie zobaczysz cudu, który mówiłby kłamstwa. Dlatego zawsze powinniśmy być prawdziwi.
1: Alo.
0: Następny.
1: Każde kinisi, każde peristatiko dyne tycheo gegonos.
0: Żaden ruch, żadna sytuacja nie jest przypadkowa.
1: Ego nie wriskome do kata tichy.
0: I ja wierzę, że też nie jestem przypadkowo razem z wami. Nawet nie spotkaliśmy się przypadkowo podczas naszych studii w Atenach. Dlatego, że Pan Bóg ma swój cel, taki, który pomaga w naszym zbawieniu.
1: I tu, metà po pola chronia, to nida protest w tym Warszawie.
0: I po wielu latach spotkaliśmy się przedwczoraj w Warszawie.
1: Prosopika, to a po to miało musifiki do prosopotu.
0: Ja już praktycznie tyle miałem znajomych w Atenach, że praktycznie zapomniałem o swoim przyjacielu. Nawet nie wiedziałem, że jest biskupem. Gdy spotkaliśmy się, bardzo się ucieszyłem. A on mi powiedział: przyjeżdżaj do nas. I w ten sposób mogliśmy się podzielić z tymi duchowymi doświadczeniami. Dlatego niczego nie ma przed Panem Bogiem przypadkowego. To jest Boże To jest Boży cel.
1: Και βλέπετε πόσο λεπτός είναι ο Θεός ημών.
0: I widzicie, jak bardzo często Pan Bóg misternie składa nasze całe życie.
1: Kanonizuje o Theos,
0: Pan Bóg
1: diamesu tu Theofilestatu, na kani mi anakinosi procesas, elate na akusete kati.
0: Zechciał, żeby wykorzystać naszych przyjaciół po to, aby oni mogli się z nami podzielić właśnie tym wielkim duchowym darem w życia starca Arseniusza.
1: Ale mono ina mikro meros apo sas dechnikate na erte do.
0: Ale tylko nieliczni z was mogli przybyć na to dzisiejsze spotkanie.
1: I ale efiga.
0: Niektórzy inni musieli wcześniej wyjść czy opuścić nabożeństwo.
1: O Theos anigi dromus.
0: Pan Bóg otwiera drogi, ale nie zmusza nikogo do tego, żeby podążać tą drogą. Od nas samych zależy, na ile jesteśmy, mamy otworzone oczy, żeby to ujrzeć. Jak na ile mamy wyostrzone duchowe pragnienie. Jak bardzo pragniemy życia duchowego. Zawsze, bardzo często opowiadam, mówię dla swoich studentów o przykładach świętych. I pytają mnie, profesorze, czy dzisiaj są święci? Odpowiadam, tak, oczywiście. I jak mogę ich zobaczyć? I odpowiadam. Jeśli nie jesteś gotowy duchowo i psychicznie, żeby ich zobaczyć. Może ten święty siedzieć obok ciebie i nie zrozumiesz tego. W ten sposób właśnie działają święci. W tym właśnie takim poprzez duchowe szczegóły. I ostatni cytat.
1: I Irini inne czteris fores megalitery apo tin dikiosini.
0: Pokój jest 4 razy większy od sprawiedliwości.
1: Ankanis irini,
0: jeśli czynisz pokój.
1: Kedizis tesera, tesis fores parapan.
0: Wygrywasz 4-krotnie więcej.
1: I ankanis dikiosini,
0: jeśli czynisz sprawiedliwość.
1: Kedizis mono ena.
0: Wygrywasz tylko 1-krotnie.
1: Opłote. Να καλλιεργήσουμε αρμονία μεταξύ μας.
0: Dlatego starajmy się, aby zawsze troszczyć się o to, aby między nami była harmonia, pokój, modlitwa, w szczególności ta modlitwa serca. I abyśmy pragnęli każdego dnia swojego zbawienia. Czy w małżeństwie, czy w stanie mniszym.
1: Και κλείνω προς εσάς με την ευχή του πατρός Κλεόπα Ηλία.
0: I zamykam swoje spotkanie razem z wami słowami
1: Κλεόπα Ηλία.
0: Starca Κλεόπα Ηλία.
1: Ο οποίος έλεγε.
0: Który mówił.
1: Σε ne mănânce raiul pe toți. Mâncava raiul. Να μας φάει ο παράδεισος όλους μας.
0: Aby wszystkich nas pożarł raj.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchaliśmy wywiadu poświęconego starcowi Arseniuszowi Paciukowi. Człowiekowi, który mimo lat spędzonych w komunistycznych więzieniach nie utracił wiary. Jego życie przypomina nam, że prawdziwej wolności nie można odebrać człowiekowi, którego serce pozostaje wierne Bogu. Słowa starca do dziś inspirują wiernych, ucząc przebaczenia, pokory i nieustannej modlitwy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzisiejsze spotkanie na antenie Radio Ortodoksja powoli dobiega końca. O godzinie 20:40 zapraszamy na modlitwy wieczorne, którymi zakończymy dzisiejszy program.

Na zakończenie dnia przypominamy, że dla naszego regionu nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro w Białymstoku, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach oraz Grudku temperatura może ponownie osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza. W czasie upałów warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Mieszkania najlepiej wietrzyć wcześnie rano lub późnym wieczorem, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa. W ciągu dnia dobrze jest zasłaniać okna roletami, żaluzjami lub zasłonami, aby ograniczyć nagrzewanie pomieszczeń. Jeśli to możliwe, unikajmy wychodzenia na zewnątrz między godziną 11 a 17, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze. Pamiętajmy również o regularnym piciu wody. Dorośli powinni wypijać co najmniej 2-3 litry płynów dziennie, a podczas dużych upałów lub wysiłku fizycznego nawet więcej. Nie czekajmy na uczucie pragnienia. Pijmy wodę małymi porcjami przez cały dzień. Otoczmy szczególną troską dzieci, osoby starsze i przewlekle chore, a także nie zapominajmy o zwierzętach, zapewniając im dostęp do świeżej wody, chłodnego miejsca. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru i bezpiecznego jutrzejszego dnia.